0: Zaginął w zeszłym tygodniu tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. W geście solidarności z Niemcami ambasador Rosji wezwany do polskiego MSZ. Do poniedziałku weryfikacja podpisów w raporcie Kraków i wybory prezydenta.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ciało operatora filmowego znaleziono wczoraj wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. Jego tożsamość potwierdził członek rodziny. Od tygodnia w poszukiwania byli zaangażowani policjanci, strażacy, leśnicy, żołnierze, członkowie grup ratowniczo-poszukiwawczych, znajomi zaginionego oraz mieszkańcy. Służby wykorzystywały m.in. śmigłowiec, łodzie, pojazdy terenowe i specjalistyczne drony. Sekcja zwłok ma wyjaśnić, czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do niej z przyczyn naturalnych.
2: To jest raport.
0: Polska protestuje przeciwko rosyjskim operacjom hybrydowym. Moskwa odrzuca odpowiedzialność. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest przeciwko eskalacji rosyjskich operacji hybrydowych. Dyplomata został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w geście solidarności z Niemcami. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.
3: Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, gdzie usłyszał kategoryczny protest. Jednak Moskwa wypiera się odpowiedzialności.
4: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne oskarżenie.
3: Mówi Georgij Michno, ambasador Rosji w Warszawie. Polska sprzeciwia się rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu, eskalacji operacji hybrydowych i prowokacjom w pobliżu polskiej granicy powietrznej, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
5: Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
3: Wezwanie ambasadora to reakcja m.in. na ustalenia niemieckiego śledztwa dotyczącego incydentu w pobliżu lotniska w Lipsku. Niemcy uznały, że odpowiada za niego Rosja.
0: Tymczasem w Niemczech doszło do kolejnego incydentu. Wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen został znaleziony podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czeka m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
6: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Gdy tylko znikną rusztowania, powróci trębacz. W Olsztynie kończy się remont balkonu ratusza, z którego codziennie w południe rozbrzmiewał hymn miasta „O Warmio moja miła”. Balkon, z którego płynęły te dźwięki, był nieszczelny, a każde opady powodowały zniszczenia budynku, tłumaczy Patryk Puligowski z olsztyńskiego ratusza.
7: No oczywiście taras został uszczelniony i odtworzona została jego nawierzchnia. Celem tych prac było usunięcie przyczyn zalewania głównego wejścia, sieni i elewacji.
0: Rusztowania mają zniknąć w przyszłym tygodniu, a to oznacza, że w południe z ratusza znów popłynie pieśń grana przez niewidomego trębacza Daniela Rupińskiego.
8: Na szczęście trębacza jest kierok już gotowi.

0: Pogoda.
1: To było ma zawsze moje miłe, czy co to było? No bo chyba nie Warmia moja miła.
2: Grupa Śląska.
3: Szrek mój miły.
1: Szreku mój miły. Drodzy Państwo, dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, miło nie będzie, bo jak się okazuje, jesień wybuchła nam prosto w twarz. Zachmurzenie duże. Może trochę w większej części kraju się przejaśniać. Miejscami pojawią się rozpogodzenia, przelotne opady deszczu na wybrzeżu. Tam miejscami także burza. Maksymalna temperatura na południu 25, a nad morzem 19.
3: Nie, czekaj. U mnie tak w niedzielę 31, w poniedziałek 30, we wtorek 30, 31.
2: O, patrz, przez to wyjedziałeś mikrofon. Kurczę, jaki przypadek.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: Dzisiaj w 6 na 9 celebrujemy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. No. Mamy piątek, wolne wnioski. Zapraszamy Państwa serdecznie.
3: Jejuś, to jest ważna rzecz, zwłaszcza w 6 na 9. Tak. Dajcie spokój.
1: Dzisiaj mamy też Dzień Orzechów Makadamia. Można sobie wybrać albo to pierwsze, czy mówił Wojtek wieczorem, albo to drugie.
3: Albo jedno i drugie. Najpierw jedno, potem drugie.
2: Aniu, co u ciebie?
6: A w Katowicach można wejść na pokład Titanica.
2: Wejdę.

0: Tańcz Winopij brzmi jak mała rekomendacja na dzisiejszy wieczór.
1: No, nawet taka duża rekomendacja na dzisiejszy wieczór i na przykład jutrzejszy wieczór, bo to też jest sobota.
2: Dokładnie, ja wam powiem w tajemnicy, że ja już tak się natyrałem w tym tygodniu, że już naprawdę dzisiaj wieczorkiem trzeba będzie odpocząć.
1: Ale błagam cię, w cały czwartek i cały piątek, wiesz, to jest strasznie dużo.
0: No, cały piątek, dopiero mamy 6 godzin tego piątku, a kończy jest na nogach od półtorej. No, ale proszę państwa, no praca to praca, tak? To wszystko wyciąga energię z człowieka. Dzisiaj mamy piątek, czwarty dzień września. Już kolega Konrad wspomniał pierwszy piątek nowego roku szkolnego. I co, już jakaś pała? Kartonówka?
2: Do czego nawiązujesz?
1: No właśnie, też nie wiem, rozumiesz? Co to jest? Słuchaj, już jakaś pała? No,
0: wiesz. Proszę państwa, to może ochłońmy, wyjdźmy na miasto.
3: Zbieram wolne wnioski.
4: Mam nadzieję, że ten rok szkolny szybko minie i pozdrawiam rodziców i kolegów.
0: No, my też pozdrawiamy. Słuchajcie, a propos wolnych wniosków, jest rzecz już, o której dyskutowaliśmy poza anteną od jakichś 3 tygodni. Ostatnio widziałem jeden z senatorów, bodajże senator Kwiatkowski, poruszył to u siebie na Facebooku. Milion komentarzy się wywiązało z tejże dyskusji. Pojawił się pomysł, żeby przy odcinkowych pomiarach prędkości, przy tablicy informującej o tym, że się zaczyna ten odcinkowy pomiar prędkości, od razu przypominać, jakie w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości.
1: No, to jest ważna rzecz, dlatego że czasami jest tak, że oczywiście mamy 120 na przykład na ekspresówce, ale w danym momencie jest nagle 100, a potem jest nagle 110, ale wiecie, jaki jest problem? Jeszcze jeden. Ostatnio Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała ilości znaków i okazało się, że w Warszawie na 20-kilometrowym odcinku, w porównaniu z takim samym 20-kilometrowym odcinkiem w Nowym Jorku, my mamy dużo więcej znaków drogowych i jest kompletna paranoja, ponieważ jest taka ilość znaków drogowych w Polsce, że człowiek głupieje.
2: No i wiesz co, i właśnie tak tłumaczy się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie będziemy powielać znaków na autostradach mówiących o tym, że ograniczenie nagle ze 140 spada do 120. To ograniczenie było 50 km temu i trzeba się było tego trzymać.
0: No i co to wszystko oznacza? Pytamy państwa.
5: SK Rock. Może nie najlepiej, ale zawsze jako tako.
6: SK Rock.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.
8: SK Rock.
9: Gramy dla Was najlepsze.

0: panie redaktorze, no w piątek, no daj pan całkowicie odpocząć. No, tańczy wino, pino, no, naprawdę, no na łatwiznę. A skarbnica wiedzy obok siedzi i podpowiada połączyć te orzechy makadamia z tym dniem zdrowia seksualnego.
1: No, no i to się da po
2: ale czekaj,
1: prostu.
2: Dlaczego mamy dać odpocząć kobicie, jak zrozumiałem? Kto powiedział, że mówimy do pań, że mają tańczyć i wino pić? Ja mam na przykład ochotę robić sam to dzisiaj wieczorkiem, bo lubię.
1: No co ty mówisz?
3: Z orzechami, z winem?
1: A sfilmujesz? Jakby tak tańczył tak i wino pił? Bo to jest fajne. Wysłałbyś jakiś filmik, mielibyśmy niezły ubaw na weekend.
3: Nie no, oczywiście. Proszę państwa, jak widać, forma jak zwykle dopisuje.

0: tymczasem nagle zrobiła się już 6:30 na zegarach, co oznacza, że do studia wkroczyła Ania Kruszyńska i proszę bardzo, raport.
1: Come on.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Atak ukraińskich dronów na porty nad Morzem Czarnym. Zapalił się skład ropy naftowej. Według agencji Interfax celem był port w Soczi oraz terminal naftowy w położonej nieopodal miejscowości Sirius. Jedna z eksplozji prawdopodobnie miała miejsce w pobliżu rosyjskiego Dywizjonu Obrony Powietrznej, gdzie znajdują się systemy rakiet przeciwlotniczych. Hurtownia mogła być pomyłką. Chodzi o wielki pożar hali z wytwórnią zabawek w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej, do którego doszło w weekend. Tuż obok znajduje się zakład związany z branżą obronną. Prokuratura bada sprawę i na razie nie potwierdza ani nie zaprzecza tej hipotezie. Na ten moment śledczy nie wykluczają podpalenia.
2: To jest raport.
3: Nie płacił w restauracjach, teraz Dania wybiera z więziennego menu. W Szczecinku w Zachodniopomorskim policjanci zatrzymali 40-latka. Kilka godzin wcześniej opuścił areszt, w którym przebywał za to samo wykroczenie.
4: Policjanci kilkukrotnie prosili go o podanie danych osobowych. Mężczyzna wprowadzał ich w błąd, stąd decyzja o zatrzymaniu. Okazuje się, że pan miał bardzo bogatą historię. Otóż właśnie w taki sposób funkcjonował w różnych miejscach na terenie Polski.
3: Mówi Anna Matys ze szczecińskiej policji. Decyzją sądu mężczyzna spędzi teraz 2 tygodnie w areszcie. Musi także zapłacić wszystkie rachunki, których wcześniej nie uregulował.
2: SK Rock Sport.
3: Jest półfinał i jest apetyt na medale. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Holandię 3-1 i awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Ostatni raz do najlepszej czwórki Polki dostały się 7 lat temu, a na medal czekają od 2009 roku. W ostatniej akcji nie pomyliła się Paulina Damaskę, która po meczu podkreślała.
5: Podczas tego spotkania poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej.
3: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugiej turze Turcja zmierzy się z Serbią, a do obu spotkań dojdzie w sobotę. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka wygrała z Nadią Podorowską 6-3, 6-2, a kolejną jej rywalką będzie Czeszka Mari Buskowa.
6: Ziętarska, Olszewski, Góralski. 6-9 w SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: dzień dobry. Pozdrowienia dla moich dwóch koleżanek z pracy, Agusi i Efci. Wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Ta piosenka jest jakaś taka podprogowa, bo Holiday to chyba tylko Łaśki jeszcze, nie?
1: No, Holiday to dopiero będzie od niedzieli i będzie ekstra. Pojadę sobie na 2 tygodnie, ale ty chciałeś o znakach drogowych. Bardzo chciałeś, to ja ci od razu powiem. Wziął nick i sprawdził. Na przykład, proszę bardzo, trasa z Wesołej do Alei Jerozolimskiej, akurat Warszawa, długość 20 km, 483 znaki pionowe.
0: No i dzisiaj sobie od samego rana troszeczkę jakby w międzyczasie dyskutujemy, bo z jednej strony pojawił się wątek, że tych znaków jest za dużo, tutaj zwróciliśmy uwagę, że w miastach jest ich szczególnie za dużo.
1: No słuchaj, przepraszam bardzo, 24 znaki na każdy kilometr i 2-3 znaki co każde 100 metrów.
0: I mamy wyjaśnienie, dlaczego tak jest.
2: Z tymi znakami drogowymi jest troszkę jak ze świętami i z rocznicami w mojej rodzinie. Te, które są w mieście i non-stop o czymś wspominają, wyglądają jak moje dzieci. Tato, pamiętaj, moje urodziny. Tato, pamiętaj, Dzień Dziecka, pamiętaj, Mikołajki, pamiętaj, Boże Narodzenie. A te z kolei, które są ustawione na autostradzie, są jak rocznice ślubu. Pojawiają się raz i lepiej pamiętać, nie przeoczyć, bo można słono zapłacić.
0: Kończu, to jest ta scena, gdzie mówisz coś śmiesznego o małżeństwie.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Ona wczoraj mną wstrząsnęła, bo to są te historie, które pokazują, że statystyka jest do bani. Mhm. I to w ogóle nie działa, ta cała statystyka. Mieszkaniec Nowego Jorku, pan 24-letni Thomas Fahmy, wyszedł sobie przed swój dom na Staten Island, poszedł sobie, szedł sobie do dentysty. Mhm. I wyobraźcie sobie, pacnął w niego pierun, ale tak centralnie po prostu. W związku z tym, o jemu się, no wiadomo, poczuł, że go pacnęło i to grubo, poczuł mrowienie, poczuł, że się czuje tak dziwnie trochę. Zapukał do sąsiadki, powiedział, pani sąsiadka, to może by jakaś karetka, coś do sprawy. I ona powiedziała, Jezus Maria, pierun w pana strzelił. Zadzwoniła po karetkę, przyjechała karetka, zabrali chłopa do szpitala od razu, bo z zewnątrz nie miał żadnych obrażeń. Ale sobie myślał, kurczę, może w środku go ten teges. No i sprawdzili go, zbadali, okazało się, że gość był zdrowy, ale po prostu w ogóle totalnie zdrowy, więc go wypisali, słuchajcie, co zrobił, jak go wypisali z tego szpitala, poszedł natychmiast, kupił los na loterii Mega Millions, następnie udał się do kościoła, zresztą sam potem napisał na swoim Facebooku, że tego dnia akurat czytanie biblijne dotyczyło apokalipsy, co uznał za wyjątkowo adekwatne do sytuacji.
1: Drodzy Państwo, jak się pewnie domyślacie, nasz reporter zawsze jest wszędzie i tym razem też był w tym kościele niedaleko tego pana, którego trafił piorun.
2: No i piorun pierwszy. Nie będę mówił, bo ja tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
3: 6 na 9. S.O.
4: Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

0: Proszę Państwa, my żyjemy w kraju, w którym największą aferą jest to, czy nigdy w życiu będzie, czy nie będzie z jaką obsadą, ale są też inne afery i o tym zaraz powiemy.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: No, ja na przykład przeczytałam, że Emil Tetajkowski i jej głęboki dekolt spacerują po Rzymie. I ja po prostu tylko mam nadzieję, że oni spacerują razem, a nie osobno.
3: Tak, ja nawiązując do piosenki, w której chcieli wszyscy nas zrobić w H, no właśnie o tym, bo ekspert Janusz Palikot ocenił piersi Dody, mówiąc: za duże, co za debil to robił, na co Doda: nie tęcę twoje jaja. Bo jaja jak berety.
0: Ludzie, ja też powinien mieć coś się dekolcie, ale akurat niestety nic takiego mi się nie trafiło. Mam natomiast biberowie. Tak, wychodząc poza granicę naszego kraju, biberowie wychodzą z knajpy z nietęgimi minami. Kolejna kłótnia za nimi, czy może co innego? Od razu kłótnia. Pewnie zobaczyli cena na paragonie.
1: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobić, to stwierdzić: dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
5: Łukasz Bąk.
6: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
5: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
8: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
9: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama. Eska Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: tle zaginięcie Słuszka, wnioski o aresz dla 3 osób w sprawie Zonda Krypto. Sejm o kryptowalutach. Dziś kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. W Katowicach można wejść na pokład Titanika. Wszystko za sprawą wyjątkowej wystawy.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Są wnioski o aresz dla wszystkich 3 osób zatrzymanych w środę w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych Anna P. może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
0: Poinformowała rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Sejm debatuje nad ustawą o kryptowalutach. Dziś kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm także głosami opozycji prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
3: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? 3 razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
4: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z PSL. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. Ustawa, przypomnijmy, miałaby m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Wysyłają pisma, proszą o wsparcie. Mieszkańcy osiedla maltańskiego w Poznaniu apelują o pomoc do prezydenta, premiera i największych partii w Polsce. To po tym, jak kościół sprzedał teren deweloperowi, w środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek. Było gorąco, podczas protestu ponad 60 osób. Wylegitymowano, 2 zostały poszkodowane. Niewykluczone, że czekają nas kolejne takie sytuacje. Dlaczego? O tym Ari Habir.
5: Osiedle maltańskie jest podzielone na około 280 parceli, z czego wobec 200 spółka Komandoria podpisała już porozumienie. Oznacza to, że mieszkańcy otrzymali albo czekają na nowe lokum. Wobec 80 posesji nie ma jeszcze podpisanych porozumień.
6: Często są to parcele będące działkami, często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń.
5: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria. Przypomnijmy, grunty pod ogrodami działkowymi należały do kurii, która sprzedała teren deweloperowi za 420 milionów złotych. Teraz chce tam wybudować osiedle, na co pozwala plan miejscowy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze Katowice, gdzie można wejść na pokład Titanika. Wszystko za sprawą wystawy Titanic Artefakty. W stolicy Górnego Śląska będzie dostępna od dziś do 31 grudnia w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Na całym świecie zobaczyło ją już 35 milionów osób, mówi ambasador wystawy Krzysztof Mędrala.
7: Najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego. Jest ich około 200. Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy.
8: Tutaj za sprawą nowej technologii można wsiąść na pokład Titanica.
7: Faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej.
9: A to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste. Pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca.
0: Wystawę odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
10: I małe przypomnienie dla odwiedzających i dla organizatorów.
11: Pogoda.
12: Pogodzie sztormy?
10: Co? Pogodzie sztormy?
13: Czy w pogodzie sztormy?
10: Aha, po sztormach za sekundę, drodzy państwo, z Titanikiem jest trochę tak jak z małżeństwem. Dopiero co wyruszyłeś w rejs, prawda? A wiesz, że zmierzasz ku katastrofie.
12: Boże, jakżeśmy za tym tęsknili.
10: Mamy to!
12: Mamy to. Dobra, odhaczone.
10: Ale czy w trakcie tej przygody też miałeś tak, że ona leżała, ty ją malowałeś, kupiłeś jej ten wielki klejnot.
13: Tak było, plułem pod wiatr, tak, te rzeczy. Aj, co tam w pogodzie, drodzy państwo, jeżeli chodzi o plucie pod wiatr.
10: Tańczyliście do irlandzkiego tańca?
13: Nad morzem będzie najchłodniej, ale za to wiatr będziecie mieli najsilniejszy. Dziękuję.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
15: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
16: Od 6 do 9
15: w Esce Rock.
17: U nas jak zawsze wszystko w porządku.
12: Nie, wszystko kraj poczuję, przykaj, bo zaglądam Ani przez ramię, patrzę, że chcę zaprosić kominiarza, trzeba się za guzik łapać, dobrze mówię?
18: Ja mam apel, żeby zaprosić kominiarza, zanim przyjdzie strażak.
12: A, i wtedy za ten guzik. No.
17: A co to się łapie, jak przychodzisz strażak?
12: No jak kominiarz przychodzi, to się łapiesz za guzik, żeby mieć szczęście, potem musisz spotkać człowieka w okularach i wtedy możesz puścić guzik.
17: A jak przychodzi strażak, to co, za węża łapiemy?

0: Marchewkowe pole to za nami, a przed nami oczywiście pole minowe, bo będzie pełno głupich żartów.
1: Oj, ekstra, nareszcie, słuchajcie, bo to jest piątek, piąteczek, piątunia, czas na dobre suchary.
0: No, to się okaże, czy dobre, ale zmierzmy się z tym,
1: dajesz.
0: Uwaga.
2: Co robi naga kura w pralni? Pierze.
0: To fajne.
1: Samo hasło naga kura w pralni. Jak sobie to człowiek wyobrazi, to koniec.
0: Naga kura. Taki chiński
1: naga
0: żart.
1: Kura i w pralni. Ona siedzi po prostu naga kura.
3: Ja się przyglądam państwu naprawdę z coraz większym zainteresowaniem.
1: Tęskniłeś, prawda?
3: Tęskniłem za tym.
0: Uwaga, druga nóżka.
4: Rozmawiałem z koleżanki. Ty skąd masz takie fajne buty? A wymieniłam się z sąsiadem. A co mu dałaś? No tak.
0: Aśka, chyba nie zgrałaś do końca telefonu.
1: No jest, coś się chyba urwało.
3: Ja nie rozumiem.
0: Słuchajcie, ostatnio mój syn wymyślił żart, więc to jest poziom czterolatka, tak? I to jest żart dźwiękowy.
3: Czyli nasz.
0: No tak mniej więcej, słuchajcie. Jaki dźwięk wydaje straż pożarna? A jaki dźwięk wydaje straż pożarna na koncercie?
5: Telefon zaufania Eskirok.
6: Pomyłkę. Moja żona miała na drugie pomyłkę.
5: 691-613-613.
1: Typowe, zwalić na syna.
3: Słuchaj, jak już wspólnie ustaliliśmy wcześniej, spotkasz strażaka, łap go za węża.
0: Tak naprawdę ja to wymyśliłem.

0: Jak zwykle dotarliśmy do takiego punktu, w którym nie wiemy, co jeszcze w naszym programie się wydarzy. Była naga kura, teraz będzie naga żona.
1: Poczekaj, no jeszcze, bo oczywiście był jeszcze pan, którego trasnął pierun. I to wszystko się ze sobą łączy. Słuchajcie,
0: to jest,
1: mamy mistrzowskie informacje. Pewien Tajwańczyk nagrał za pomocą odkurzacza autonomicznego romans swojej żony.
0: Zaczyna się pasjonująco.
1: Widać wyraźnie na nagraniach, między innymi jak żona nago przechadza się przed innym mężczyzną, a później razem wskakują do łóżka. I to wszystko nagrał ten odkurzacz, słuchajcie, autonomiczny. I teraz tak, sąd orzekł rozwód z winy małżonki, a i owszem, było to jakiś czas temu, ale teraz zapadł drugi wyrok w tej sprawie. Słuszny, uważam, na skutek kontrpozwu byłej żony, odkurzaczowy filmowiec został skazany na grzywnę i 5 miesięcy więzienia za nielegalne nagrywanie odkurzaczem w sytuacjach intymnych i naruszenie prywatności.
2: No, czekajcie, bo wiem, że teraz powinienem coś powiedzieć śmiesznego, ale usuwam wszystkie zdjęcia z odkurzacza.
3: 6 na 9. SROK. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: czas śniadania, więc serwujemy Państwu kanapkę emocjonalną. Najpierw dobre wieści. Co przed nami jeszcze dzisiaj?
1: Ludzie, Wojtek zwariował, pieniądze rozdaje.
2: Dobre wieści. Że pieniądze. A tak, pieniądze, tak. Są do rozdania pieniądze.
0: Umówić się z wami na krótkie wejście. Proszę Państwa, What the Friday w każdy piątek w wtf.sk.pl. Piszecie komu i dlaczego chcecie zorganizować odjechany piątek. My do kogoś odzwaniamy. A teraz ta kanapka emocjonalna z negatywnymi wiadomościami i za nie odpowiada Ania Kruszyńska.
3: SK Rock. Raport.
4: Pożar stolarni w Radzeniu Podlaskim na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł przed godziną 22, ale na miejscu trwa jeszcze jego dogaszanie. Z informacji Straży Pożarnej wynika, że nikt nie ucierpiał, są jednak straty materialne.
5: Pożar stolarni w miejscowości Radzeń Podlaski. To wyposażenie budynku oraz składowany materiał. Brak osób poszkodowanych. Przyczyna jest w tym momencie nieustalona.
4: Mówił oficer dyżurny Lubelskiej Straży Pożarnej Radosław Garwoliński. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło 13 zastępów Straży Pożarnej. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. 31-letni kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, a do tematu wrócimy o 8.
3: To jest raport.
4: Znamy laureatów Antynobli. Humorystyczne nagrody dla naukowców dostali też Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w dziedzinie węchowej. Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
3: SK Rock Sport.
4: Sporo emocji w zaległych meczach Ekstraklasy. Nieudany debiut na ławce trenerskiej Rakowa zaliczył Dawid Szulczek. Zespół Częstochowy przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Prawdziwy hit mieliśmy w Poznaniu. Lech 2-1 wygrał z Jagiellonią, a decydująca bramka padła w końcówce i została uznana po analizie VAR. Maja Chwalińska i Magda Linet nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa podczas US Open. Polska para świetnie zaczęła rywalizację w deblu. Pokonała duet Guło-Mladenowicz, czyli mistrzynie ostatniego Wimbledonu. Erling Haaland, zmieniając fryzurę, może stracić miliony. Norweski piłkarz Manchesteru City w sierpniu zaskoczył fanów, obcinając swoje długie włosy. Jednocześnie zdaniem mediów znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem, a jej sprzedaż eksplodowała podczas tegorocznych mistrzostw świata.
0: No słuchajcie, nie możemy przejść obok tego obojętnie, bo to jest bardzo ważna informacja.
1: Przede wszystkim, Ania, szanujemy, naprawdę, bo bardzo, dojechałaś tak. Do końca, a my po prostu położyliśmy się na podłodze, nie byliśmy w stanie wytrzymać. Czyli co, małe dziecko pachnie dobrze, a nastolatka pachnie już źle dla matki.
2: Nie, po prostu śmierdzą im już buty. To już tak wykazały badania. No okay. To jest logiczne po prostu, chyba. Tak mi się wydaje.
0: Ale dlatego tak czasami rodzice mówią pieszczotliwie, chodź tu śmierdzielu.
1: Tak.
6: 6/9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Zbieram wolne wnioski.
1: To mam nadzieję, że Legia Warszawa zdobędzie mistrza Polski w tym sezonie.
2: Ale co, niemożliwe?
3: Nie, ale ja się nie znam. Znaczy,
4: ja nie wiem. Ja nie uważam, że to niemożliwe i teraz tak zupełnie poważnie, bo przecież Legia w tej chwili prowadzi w tabeli. Dlaczegoż miałoby
5: już
4: to się...
5: Nie. Już nie.
4: Już chyba nie. Po wczorajszej kolejce jakiejś ewentualnej?
5: Po wczorajszej kolejce kolejorza, no.
4: Tak?
5: Tak, słyszałem.
4: No to zobacz. Ale z drugiej strony,
5: na pewno nie wygrają Pucharu Polski.
4: Właśnie, też dobrze im poszło w Pucharze Polski.
2: Przepraszam, proszę państwa, drodzy kibice Legii Warszawa, proszę nie stać pod naszym radiem.
4: Nie tylko kibice Legii Warszawa, bo wielu utytułowanym drużynom źle w Pucharze Polski poszło, bo przegrywały z drużynami z drugiej i trzeciej ligi.
5: Słuchajcie, w Ekstraklasie nie ma słabych drużyn, tak?
4: Tak.
5: Albo są, ale wszystkie.
3: Ja nie wiem.
4: Powiedz Zaśka, co to Ekstraklasa.
3: Ja się nie znam, co to jest Ekstraklasa.
4: Taka klasa, gdzie grają siatkarze.
3: Aha, bo ja myślałam, że to jest taka Ekstraklasa, czyli że masz fajną klasę na przykład w szkole i taką Ekstraklasę, bo ja na przykład miałam Ekstraklasę.
5: I świetnie, że przechodzimy płynnie do szkoły.
0: Zbieram wolne wnioski.
6: No to chciałbym powiedzieć tyle. Szkoda, że szkoła się zaczęła, mogły być dłuższe wakacje, że każdy miał luźniej i oby było jak najmniej lekcji.
5: No. I od razu słychać, że to nie rodzic.
7: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
8: W ESC Rock.
7: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Polska, mieszkam w Polsce, SK Rock, pracuję w SK Rock i razem z Państwem tworzymy ten program, a to oznacza, że czeka nas kolejne błyskotliwe wejście.
1: Tak, będzie dużo sucharów, będzie, piątek jest.
0: Będzie,
1: to
0: będzie.
1: Poproszę.
0: Gramy? Proszę tak. Bardzo.
2: A jaka jest najbardziej bezużyteczna osoba na imprezie? Trzeźwa i bez prawa jazdy.
3: O, to. Prawda, tam od razu. Uwaga.
4: Co ma dziewczyna, jak ją gryzie osa nad Wisłą? Bulwary.
3: A jak chłopaka ugryzie, to nie ma?
1: Bulwary? Bulwary.
3: Da, wiem czego.
1: Ej.
3: Co ma chłopak, jak usiądzie na osie nad Wisłą?
5: Jak nazywa się Japończyk zdradzający żonę? Sepuka na boku.
0: Nie zrozumiałem.
6: Jest. Ale fajnie. To wszystko krąży. Fajne są żarty. Trzeba się śmiać.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to tym razem ja zacznę, proszę Państwa. Uwaga, nie widać końca tłumaczeń Doroty Szelongowskiej. Asię przeprosiłam również prywatnie. Powiem Wam szczerze, że z tymi Asiami to różnie bywa. Ja ostatnio obraziłem naszą Asię, potem ją przeprosiłem, a ona w odwecie przyszła z tatą i kazała mi z nim rozmawiać.
2: Ale pojechałeś i tak się rodzą plotki dopiero. Po prostu.
3: Ale to prawda jest.
2: Przy tym to jest małe Miki.
3: No, tata, Wojtek mi dokuczył, tata, chodź ze mną
2: Wojtek,
3: do pracy.
2: Chodź do pracy. No i przyszedł. Mało tego, jeszcze jest na antenie.
1: Był wczoraj w kawałkach.
2: Życia.
1: No, ale o czym szkoda gadać?
2: Tylko na Pudelku. Magda Tarnowska nie chce narażać się produkcji Tańca z Gwiazdami, boi się zarzutów, że przyćmiewa Dominika. Jak to było w szeregu, chłopaki? Wybacz, królewno, że cię olśniewam. O,
3: tak było. Dzień z życia Kuby Wojewódzkiego na koniec jego żonki. Zakupy w warzywniaku, spacer za rączkę i głaskanie się po policzku. I to, drodzy Państwo, dowodzi, że na pewno nie są małżeństwem.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
5: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
6: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
5: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
6: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
5: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Prokuratura chce przesłuchać Nawrockiego. Chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Był pod wpływem narkotyków. Nowe informacje w sprawie kierowcy z wypadku na A1. W raporcie Centrum Nauki Kopernik i szkolenie z AI dla nauczycieli.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuraturzy chcą przedstawić i przesłuchać prezydenta, o tym już teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
4: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
3: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
5: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
3: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
2: To jest raport.
1: W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 31-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wczoraj nowe fakty w sprawie przyniosły wyniki badań toksykologicznych.
6: Był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
7: A wiadomo, panie prokuratorze, jakie dokładnie było stężenie tego klefedronu?
6: Nie, niestety nie mam. Alkohol czysto.
7: Czy ten kierowca powiedział, kiedy, w jakich okolicznościach zażył te psychoaktywne?
6: Z wyjaśnień jego w ogóle nie wynika, że zażywał. Nie ma jeszcze zmienionego zarzutu, bo nie było po prostu możliwości fizycznych, żeby go przesłuchać. Ponownie, bo on już został przekazany do dyspozycji sądu.
1: Mówi prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem. Zatrzymany Dominik D. wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Fałszywe informacje, halucynacje, impromptowaniem. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie Zbadaj, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
8: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
9: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa, jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
8: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń, w każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
1: Zapisy na pierwszą turę już się rozpoczęły i potrwają do 13 września.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Zaproś kominiarza, zanim przyjdzie strażak. O kontroli kominów przed sezonem grzewczym przypominają strażacy, a przegląd to prawny obowiązek.
10: Przygotować się do sezonu zimowego poprzez konserwację wszystkich pieców na różne paliwa, czyli począwszy od pieców na paliwo stałe, gazowe, płynne. Trzeba zrobić konserwację tych urządzeń, sprawdzić przewody kominowe. No i oczywiście zgodnie z czasookresami robić przeglądy tych przewodów kominowych, tak jak to mówią.
1: Mówi szef strażaków w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Frączczak. Przed sezonem grzewczym warto zaopatrzyć się w czujki dymu i czatu.
11: Pogoda.
12: Co się chichracie, trzeba przeczyścić.
13: Bo my już nasze wyciory przygotowaliśmy do czyszczenia komina.
12: Co?
14: Panie Konradzie, przeczyścić panu przewód kominowy?
12: Słuchajcie, ja wyjeżdżam na wakacje, a wy sobie czyścicie przewody jak sobie chcecie i czym sobie chcecie, jakimkolwiek bądź wyciorem.
1: Ale
12: ja nie
1: chcę
12: mieć z tym nic wspólnego.
1: Dla bezpieczeństwa trzeba to zrobić.
14: Oczywiście, że tak. Dokładnie. Nie ma tego...
12: Ty dzielna bądź, jak mnie nie będzie, dobrze? Dzielna bądź.
14: Dasz sobie jakoś radę. Drodzy państwo, na razie, jeżeli chodzi o pogodę, bardzo sprawiedliwie, bo od 15 do 17 stopni w całej Polsce w ciągu dnia będzie mniej sprawiedliwie, nad morzem będzie najchłodniej i na południu najcieplej.
15: Jeszcze dwie sprawy. Dzisiaj Borys Szyc, taki polski aktor, obchodzi swoje urodziny. Z kolei mamy też Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
12: Tak, mamy to.
15: I mam
12: to
15: dźwięk łączący obie te sprawy.
16: Wiem, co czujesz.
11: No ja czuję to samo. W życiu ważne są tylko chwile. A ta chwila należy do nas. Nie będziesz żałować. Zaufaj mi. Chodź, a tak ci żubra wyłotoszę, że ujrzysz poprzednie wcielenie. No i tak to się robi.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esrock.
12: No, przebił kominiarza z wyciorem.
14: I z tego co pamiętam, jeszcze Sakwę Przetrzebie.
15: Tak, trzeba by do Puszczy Białowieskiej pojechać, zapytać, co to znaczy żubra wyłotoczyć. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski. Co tam u Was?
1: Ja proponuję sport. Nie poradziła sobie także wieczysta, a to oznacza, że piłkarski Puchar Polski bez drużyny z Krakowa.
15: Trzeba to rozbiegać. No?

0: Pani Kasia Nosowska, nikt tak pięknie poetycznie nie jest w stanie tego opisać i powiedzieć. Chłopak, który potrafił podarować księżyc, piłkę podbić 1000 razy, dziś jest dziadem.
1: Dziś jest dziadem, tak. Znaczy ten tekst jest niestety bardzo uderzający, zwłaszcza jak się spotyka czasami ludzi po wielu latach. Myślę, o rany, really? Naprawdę to się wydarzyło?
0: W końcu po 2 tygodniach wrócił, no, zobacz, co się stało.
2: Ja się urodziłem po wojnie jakieś 30 lat, no musiałbym teraz jeszcze dokładnie to obliczyć, ale 30 nawet z małym haczykiem, wydawało mi się, że to jakaś prehistoria, druga wojna światowa, a dzisiaj od czasu moich narodzin minęło zdecydowanie więcej niż wtedy.
1: Prawda?
2: Od wybuchu, czy właściwie od zakończenia wojny.
1: No, dokładnie. No.
2: Szok.
1: No. Jejuś, ale zrobiliśmy się teraz bardzo refleksyjni.
0: Nie,
1: przy piątku. Dajcie
0: dawaj,
1: spokój.
0: Ale proszę Państwa, nie ma
1: Wojtek,
0: obaw.
1: Błagam cię, nie daj suchara.
0: Państwo, myśleliśmy, że dzisiaj pójdziemy w poważne tematy, ale nie ma obaw.
3: A słyszeliście, co kupuje alkoholiczka na zmarszczki? Kupuje serum.
1: już milżej. Już milżej.
0: No. Uwaga, jeszcze podobny.
4: A dzień dobry, mam nadzieję, że śniadanko skończone. Chłopaki, to pewnie tak. Joanna pewnie zawsze coś jeszcze kusza. Ale mam taki wylewny suchar odnośnie tego trzeźwego i bez prawa jazdy na imprezie. Jakie zachowania i jakie treści nie powinny się pojawić na zakrapianej imprezie? No, treści żołądkowe.
0: Trudno się z tym nie zgodzić. I proszę Państwa, nasz faworyt w tym wejściu.
5: Cześć kochani, a ja mam osobistego suchara, którego sam wymyśliłem. Skąd jest Bruce Springsteen? Springsteen. Zawsze mnie to bawi, no tak.
0: No co najważniejsze być.
1: Ale czekajcie, bo pan zachowuje się trochę tak jak my.
0: Że się śmiejemy z własnych żartów, tak. I mamy nadzieję, że Państwo,
1: no,
0: też.
1: Tak.
0: No właśnie.
6: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
1: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: proszę Państwa, no, kulisy programu wyglądają tak, że już nie mamy czasu przed serwisem, dlatego robimy wejście, bo nie może się marnować to dobro,
1: nie
0: które
1: może.
0: Nam wysyłacie Messengerem.
1: Nie może.
2: A będzie o Bąku Króla?
0: Może być.
3: A czy ja już Wam mówiłem, jak się nazywa Bąk Króla? Gaz szlachetny.
0: Doskonałe. A przebija to wszystko.
4: Ile plomb ma dentysta w szufladzie? Stomatologiczne.
0: A ilu dentystów Asia miała w kieszeni?

0: 8.31, czas na Anię Kroszyńską.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Raport zaczynamy od wypadku na autostradzie A1. W nocy w miejscowości Stobiecko-Szlachecki bus, którym podróżowało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Utrudnienia trwały kilka godzin. Droga jest już przejezdna. Służby postawione na nogi to po tym, jak mieszkaniec Lubawy dostał paczkę, której nie zamawiał. Miała pochodzić od partnerki, ale ta zaprzeczyła, by coś wysyłała. Wezwano policję, saperów i straż pożarną, bo w czerwcu podobna sytuacja z niezamawianą paczką zakończyła się eksplozją zawartości na komendzie policji. Na szczęście ta paczka w Lubawie okazała się niegroźna. Sprawą nadal zajmuje się policja.
1: To jest raport.
2: Pociąg może być znacznie bliżej niż się wydaje, mówią kolejarze. Apelują do pieszych o rozsądek przy przejazdach kolejowych. Przechodzenie mimo zamkniętych rogatek, korzystanie z dzikich przejść czy wchodzenie na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem to prawdziwa plaga.
3: Piesi zapominają o swoim bezpieczeństwie albo przez nieuwagę, albo przez jakby taką świadomość, że już wcześniej tędy przechodzili i to im się udawało. I nie mówimy tutaj tylko o przejazdach kolejowych, ale też o dzikich przejściach, których niestety mamy dużo. Plagą jest niestety przekraczanie torów w miejscu do tego niewyznaczonym. Pociąg jest szybki, jest cichy, jest nowoczesny. Tory są zmodernizowane. Chwila nieuwagi i mamy tragedię gotową.
2: Podkreśla Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarski Puchar Polski bez drużyn z Krakowa. Po odpadnięciu Wisły i Krakowi w pierwszej rundzie rozgrywek nie poradziła sobie także Wieczysta. Beniaminek Ekstraklasy 1-3 przegrał z Awią Świdnik. Z pucharem pożegnała się też Pogoń Szczecin, która przegrała ze Śląskiem Wrocław. Spotkania 1-16 finału zaplanowano pod koniec października. A po pucharowych meczach czas na kolejny, ale już w Ekstraklasie. Siódmą kolejkę zacznie śląski pojedynek między Piastem Gliwice a GKS-em Katowice. Z kolei kibice piłki ręcznej doczekali się nowego sezonu. Rusza Lotto Superliga. Rywalizację kobiet zacznie mecz między Startem Elbląg a Zagłębiem Lubin. Wśród mężczyzn sezon zacznie mecz MMTS Kwidzyn Wisła Płock.
4: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: To jest ten moment, w którym dajemy kasę na spełnianie marzenia. W związku z tym, że piątek to What the Friday, dzwonimy do Joanny, która będzie chciała spełnić marzenia motoryzacyjne ze sobą i z koleżankami.
3: Brzmi jak do mnie, ale ty nie dzwonisz do mnie.
2: Mam nadzieję. Chyba, że wiesz.
4: Halo,
2: dzień dobry, czy to Jasia?
4: Tak.
3: Cześć, Jasia.
2: Czy jesteśmy w Gliwicach?
4: Dzień dobry. Tak.
2: To bardzo pięknie się składa.
3: Chciałabyś spełnić swoje motoryzacyjne marzenie, to opowiedz jakie.
4: No więc każdego roku robimy sobie z moją ekipą dziewczyn coś takiego jak pożegnanie lata. No i w tym roku stwierdziłyśmy, że trzeba to zrobić tak naprawdę na ostro i chciałybyśmy sobie zrobić taki dzień z Monster Truckiem.
3: Wow. Okej. Słuchaj, to musicie się przygotować na dużą destrukcję. Ja na przykład miałam tak, że jak przyjeżdżałam Monster Truckiem po tych wrakach, to mnie serce bolało. Miałam takie, Boże, niszczę te samochody, ja wiem, że one już są nieużywane i stare, ale trochę mi było żal. Ale jest to naprawdę grube przeżycie.
5: Sześć delikatnych, jak napisałaś, Jasiu, sześć delikatnych dziewczyn. Wyobrażasz sobie to tak, że w szóstkę wsiądziecie do jednego, dwóch bądź trzech Monster Trucków i porozjeżdżacie te auta?
4: Tak.
3: Tak.
6: Tak.
3: Tak.
2: Wyobrażam sobie tak, że postawimy Smarta, Joannę ze skierowcą.
3: Smart nie jest wrakiem. Ja bardzo proszę trochę szacunku.
2: Uwaga, proszę Państwa, to jest ważny moment programu.
5: Poszło! Mamy to!
4: Dzięki.
5: Mamy to! Destruktorki!
2: Bawcie się dobrze, oznaczajcie skierok, jak będziecie przejeżdżały po tych samochodach i w ogóle nie miejcie wyrzutów sumienia, tak jak nasza Jasia.
3: Tak, ja mam po prostu słabe serce. No.
4: Dzięki wielkie.
2: Pozdrawiamy Gliwice, bawcie się dobrze, dziękujemy.
0: Pa. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Ja tak sobie pomyślałem, że skoro ty, Asia, nie możesz jeździć monstrakami, Monster. To powinnaś może Monster Truckami, to może powinnaś jeździć Food Truckami.
3: Słuchaj, ja bym marzyła o tym, jeżeli mi załatwicie takiego Food Trucka, który jeszcze do tego wszystkiego w środku będzie miał kucharza i na bieżąco będzie mi podrzucał te hamburgery, które tam będzie przygotowywał, to ja będę w siódmym niebie.
2: Mm. No tak myślałem właśnie.
0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Wszystko co dobre szybko się kończy, dlatego tym lepiej, kiedy coś złego się szybko kończy, na przykład nasz dzisiejszy program.
1: Ale nie martwcie się, ja was teraz zostawię na 2 tygodnie, będziecie dzielnie tutaj walczyć, a ja do was wrócę, potem będę tęsknić też za wami.
2: Ale my też będziemy tęsknić, wiesz, no, z tobą zawsze jest wesela, nie? I z tobą zawsze człowiek, wiesz,
1: tak, ja potem się wyjadę, a potem będzie, że się teraz znowu zażarła żarłacza.
2: Tak będzie, dokładnie właśnie.
0: Mamy
2: tak.
0: Mamy nadzieję.
2: Ja jestem pod wielkim wrażeniem, wiesz, jak można codziennie, nie będąc sportowcem, spożywać 7000 kalorii i żeby nie było po tobie tego widać.
1: Ja wiem tylko, co ja będę robić teraz. Ja będę na przykład od niedzieli, będę w poszukiwaniu Panzerotti. Na pewno parę razy pacnę o rakietę. Na pewno, z całą pewnością kilka focacci też wciągnę.
2: Rakietę, ty, a Panzerotti?
1: Panzerotti to jest ekstra. Nie, słuchaj, to są takie jak kalcone, tylko takie małe. I w środku mają sos pomidorowy, te pomidory i mają mozzarelle, mają różne dobre rzeczy. Będzie ekstra.
0: No, mogliśmy nie pytać. No ale państwo zauważyli, że Aśka się zbliża do urlopu, bo przecież wspomniała o tym ci jakieś 100 razy.
3: Jeszcze chciałem zwrócić na to uwagę, że nie dość, że redaktor Ziętarska zostawia nas na 2 tygodnie samych, to jeszcze zabiera nam pogodę. To jest co najmniej niestosowne.
0: Od razu my tam pogodę będziemy skądś robili codziennie. No. Słuchajcie, wy myślicie, proszę państwa, że to jest taka łatwa sprawa, pojechać na urlop, a mi się udało nagrać, jak Aśka się wczoraj pakowała.
4: Tylko wszystko, Anka, wszystko na mojej głowie. Przecież muszę wyszczepać, bo się skórze mnie zmieści w walizce. Anka, to Anka wyszczepie, tak, Anka wyszczep, spódnica oczywiście. Wszystko ja, po prostu wszystko na mojej głowie. Szału dostanę, po prostu dostanę szału. Pierdziele, po prostu.
5: 6 na 9.

0: jazz.
1: Ale jazz normalnie, no. To no. Taki jazz.
2: Proszę państwa, Asia, bo to chyba nie wybrzmiało. Gdzie ty jedziesz?
1: Ja jadę do Włoch. Będę przebywać w Monopoli.
2: Masz kartę, żeby nie iść do więzienia?
1: Nie mam, niestety, trzymajcie za mnie kciuki, ale mam nadzieję, że będę, może zarobię tam dużo pieniędzy.
2: Asia, jak będzie wracała przez start, to nie będzie pobierała premii.
3: Dokładnie. Jazz z tonikiem dobry jest podobno.
2: Dziękuję państwu. W poniedziałek przyjdziemy i będzie jeszcze gorzej.
4: To było 6 na 9 w ES Rock.
5: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj. Mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama. Kawałki mojego życia.
7: Kawałki mojego życia.
4: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry państwu, Krzysztof Cugowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w ES Rock.
14: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Reklama.

0: Gorący dzień w Sejmie, w planach głosowanie nad odrzuceniem weta w sprawie kryptoaktywów. Akcja służby w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej znaleziono pozostawiony plecak. Jest jeszcze w trakcie szkolenia. Pies Bruno dołącza do załogi lotniska Chopina.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:02, Anna Kruszyńska zapraszam. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Sąd uwzględnił wnioski o 3 miesiące aresztu dla osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Przekazał to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za kratki trafią Anna P., Jaromira W., a także Rafał Z. Cała trójka wcześniej usłyszała zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczania powierzonych pieniędzy. Do tematu będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: To będzie gorący dzień przy Wiejskiej. Posłowie wracają właśnie na salę obrad, a w planach głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów oraz wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może nim zostać Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera. To kontrowersyjna kandydatura, sprzeciwiają się jej politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. W Sejmie nasz reporter Michał Rawa. Jakie wątpliwości mają koalicjanci?
2: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
3: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
2: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
4: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
2: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Maciej Berek dostał zielone światło od sejmowej komisji, która negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego. Akcja służb w Warszawie. Przy ulicy Ostrobramskiej znaleziono podejrzany plecak, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
5: Było zgłoszenie, że plecak został pozostawiony. Został teren wygrodzony. Czekamy na pirotechników, aż przyjadą sprawdzić plecak.
0: To kolejna taka sytuacja w tym tygodniu w Warszawie. W środę podejrzane paczki z wystającymi kablami znaleziono też przy ulicy Żupniczej. Po ich sprawdzeniu okazały się niegroźne. Pilniej strzeżone niebo. Ze względu na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji, Polska poszerzy ochronę przestrzeni powietrznej, zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź resortu na kolejne incydenty. Wczoraj nad Bałtykiem, 40 km na północ od Ustki, nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Żołnierze mają jednak działać także na lądzie.
6: Przedłużyliśmy kilka dni temu operację Horyzont. To jest operacja ochrony infrastruktury krytycznej przy udziale wojska, szczególnie Wojsk Obrony Terytorialnej. Te najbliższe tygodnie, miesiące będą na pewno trudne. Zbliżają się wybory w Rosji. Przed tym na pewno ta eskalacja w różnych miejscach może następować.
0: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że od 10 września do 9 grudnia we wschodniej części Polski obowiązywać będzie tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Ma to służyć zapewnieniu systemowi obrony powietrznej odpowiedniej swobody działania i możliwości reagowania na potencjalne zagrożenia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ma dopiero 9 tygodni, ale jego przyszłość jest już zaplanowana. Pies Bruno dołącza do załogi lotniska Chopina. Szczeniak jest jeszcze w trakcie szkolenia, ale już poznaje zasady swojej przyszłej pracy. Będzie towarzyszył sokolnikowi podczas patroli na terenie lotniska i pomagał w ograniczaniu obecności ptaków w pobliżu samolotów.
7: Na zapach tatwa w trawie robi stójkę, czyli zamiera w bezruchu, wskazuje nosem, pokazując, gdzie jest ptak.
0: Mówi Maciej Bielecki, opiekun Bruna i sokolnik lotniska. Bruno to wyżeł niemiecki, krótkowłosy. To rasa znana właśnie z doskonałego węchu.
8: Pogoda.
0: Piątek z dużym zachmurzeniem, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Dziś opady deszczu, a na wybrzeżu miejscami także burze. Temperatura od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 na południu. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hektopaskali.

0: co był Manam w Esterok, ta noc do innych jest niepodobna. Z filmu Wielka Majówka oczywiście, tak na marginesie. Sprawdzałem ostatnio, jak majówka przyszłoroczna nam się rozkłada na 3 dni. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, w sobie 3 maja wypada w poniedziałek, więc weekend wydłużony można już planować. No a wracając do spraw bieżących, jest 18 minut po 9, mamy piątek, 4 września, kłania się Michał Cieślik, no i zaprasza do 12. Dziś ja opowiem Państwu parę kultowych historii i zagram parę kultowych kawałków, więc fajnie będzie, tego się będziemy trzymać, zatem zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Będą kultowe kawałki, no i oczywiście takie, które dopiero mają szansę na ten status. No właśnie, czy ta historia spotka zespół Royal Blood przy okazji tego nowego singla? Jak mówią, poczekamy, zobaczymy. Nowa płyta w drodze tego właśnie duetu Dead Company. I na tej płycie takie właśnie dźwięki. Ten over 10. Jest moc, jest energia. Są i oni. Royal Blood.

To był Hey, Westerok, It Dreams. No a my sięgamy teraz po pierwszą datę z naszego muzycznego kalendarium. To będzie data 4 września 1960. No właśnie tego dnia ów muzyk, który jest pretekstem do tego, żeby o tym opowiedzieć i zagrać kolejny utwór, przyszedł na świat w rodzinie hinduskich emigrantów. Urodził się w Seattle. No i mimo tego, że trochę tułał się z rodzicami po świecie, bo mieszkał przez chwilę w okolicach Chicago i w Indiach, miejsce urodzenia zdaje się naznaczyło jego los i określiło kierunek, w którym miał podążać. A tak w ogóle jest dyplomowanym filozofem. Studia ukończył w Seattle, podczas których był także DJ-em i grywał w klubach, ale to grunge, jak się okazało, stał się jego przeznaczeniem. W połowie lat 80. został zaproszony do nowego zespołu jego kumpla ze studiów, którego współlokator, niejaki Chris Cornell, już był członkiem tego właśnie zespołu. No a dzisiaj swoje urodziny obchodzi gitarzysta Soundgarden, Kim Tahel. Wszystkiego najlepszego z tej okazji. Spoonman przed nami, Soundgarden.

0: No tak, przedwczoraj minęło 35 lat od premiery singla, a za dwa tygodnie minie tyle samo lat, 35 od premiery tych dwóch przełomowych płyt, jeżeli chodzi o Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 i 2. I na tych dwóch płytach ten utwór się znalazł, na tej drugiej w nieco innej, bo zmienionej, jeżeli chodzi o tekst wersji. Don't Cry. Guns N' Roses za nami w ST Rock. Za 22 minuty będzie 10. Jeszcze w tej godzinie sięgniemy po kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ST Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Wygląda na to, że formacja Oasis w 2027 roku znów będzie koncertowała. Noel Gallagher postanowił ostatnio podgrzać atmosferę w tym temacie. Jak powiedział, w przyszłym roku nie ma żadnego wielkiego turnieju piłkarskiego, więc musimy coś zrobić w lato. A więcej o tych szumnych koncertowych zapowiedziach od Oasis przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
6: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
7: This is Anthony Kiedis of
8: the Red Hot Chili Peppers
7: and Flea, inviting you to keep it tuned
9: right here

To był Faith No More w SC Rock i Epic. No a przed nami kolejny utwór z kategorii Epic. Oryginał ma już 60 lat na swoim koncie, a ta wersja powstała 25 lat temu na potrzeby soundtracku do popularnego filmu o pewnym zielonym ogrze. Tak jest, sięgamy po muzykę ze Shreka. I'm a Believer z repertuaru Monkees w wykonaniu Smash Mouth i to wykonanie chyba najbardziej zapisało się w naszej pamięci. Coś mi się tak wydaje. No a dziś mijają 3 lata bez Steve'a Harrella. Wokalista Smash Mouth odszedł w 2023 roku tego dnia w następstwie wieloletniej choroby. 56 lat miał tylko w tamtym momencie. Smash Mouth, I'm a Believer przed nami w SC Rock.

0: To była australijska grupa Jet, która w razie, gdyby ktoś nie zauważył, tego lata odwiedziła nas i zagrała na Woods Summer Festival. Pod koniec lipca Cold Heart Bitch, jeden z ich największych hitów, zamyka tę pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. No a my zbliżamy się do 10:00, to oznacza, że za chwilę Ania pojawi się w studiu i przedstawi najnowszy raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
7: Jest komentarz Żurka w sprawie decyzji sądu o podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. To przypomnienie o problemach. W Katowicach demonstracja górników i hutników. Dwóch pracowników elektrowni wydobytych z tunelu w raporcie CUT w Nepalu.
8: SK Rock. Raport.
7: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Nastąpił ogromny przełom, mamy same sukcesy, tak? Prokurator generalny komentuje decyzję sądu o trojgu podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z oszustwami na gigantyczną skalę i zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
9: Tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd, czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratorów i także policji.
7: Podkreśla prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i dodaje, że jeden z wątków śledczy zamierzają wyjaśnić także za granicą.
9: Mój zastępca prokuratora generalnego jedzie w najbliższym czasie do Estonii. Wszystkie te wątki muszą być badane bardzo dokładnie. Dlaczego z czasów ministra Ziobry prokuratura umarzała postępowanie w sprawie jeszcze giełdy Bitbay? Dlaczego udzielano przestępcy oskarżonemu o miliardowe straty listu żelaznego?
7: Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut Bitbay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Zaginął w marcu 2022 roku. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W., pseudonim Maniek. Dwie z trzech aresztowanych dziś osób to kobiety związane z tym mężczyzną. Anna P. to jego bliska współpracowniczka, a Jaromira W. to jego była żona. Rozpoczyna się demonstracja przed Ministerstwem Energii i budynkiem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Pojawili się górnicy i hutnicy. To ma być przypomnienie o nierozwiązanych, gigantycznych problemach, między innymi w branży górniczej.
10: Chciałbym zaprosić wszystkich, którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji. Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
11: To może być gorący piątek.
10: Gorący to jest mało powiedziane. Ja przypuszczam, że to może być taka temperatura i atmosfera jak najbardziej gorący dzień tego lata. Ministerstwo już samo powinno dać ministra Motykę do rozmów, bo to się nie skończy dobrze.
7: Z Piotrem Kupiszem z sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
11: To jest raport.
7: Cud w Nepalu. Dwóch pracowników elektrowni wodnej przez 9 dni było uwięzionych 170 metrów pod ziemią. Zostali odcięci od świata po katastrofalnej powodzi, która przetoczyła się przez himalajskie doliny. Ratownicy przez kilka dni przebijali się przez błoto i gruz, aż w końcu usłyszeli ich głosy. Zostali wydobyci z tunelu i przewiezieni do wojskowych koszar. Byłem w sterowni. Moją odpowiedzialnością było ratowanie życia wszystkich. Kiedy doszło do tego wypadku, nie mogłem po prostu uciec sam. Musiałem zadbać o wszystkich. Kazałem im uciekać na zewnątrz i pilnowałem tego. Przez to straciłem czas i na końcu sam nie zdążyłem wejść. Mówi uratowany Sanjay Sah. Niestety wciąż nie wiadomo, co stało się z setkami innych pracowników. W całym regionie zginęło około 900 osób, a w ubiegłotygodniowych powodziach zginęło już ponad 1250 osób.
1: SK Rock Biznes.
7: Handel w internecie. Prędzej czy później przejmie sztuczna inteligencja. Dla e-sklepów to rewolucja, która zmieni zasady gry, czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Już dziś handel internetowy coraz częściej odbywa się nie tylko ze wsparciem maszyn, ale całkowicie pomiędzy innymi. Z jednej strony jest oprogramowanie działające w imieniu kupującego, a z drugiej zautomatyzowana platforma sprzedawcy, wskazuje gazeta. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Zarzucają, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki, informuje dziś Gazeta Wyborcza. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,71 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,60 zł, a funta 5,03 zł.
1: Pogoda.
7: A na początek ostrzeżenia IMGW przed opadami deszczu dla obszarów z trzech województw na północy kraju. Alerty pierwszego stopnia obejmują całe województwo pomorskie, północną część województwa zachodniopomorskiego oraz zachód województwa warmińsko-mazurskiego. Na wybrzeżu mogą pojawić się dziś burze. Na temperaturę od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 stopni na południu i południowym zachodzie. Ciśnienie 998 hektopaskali.

0: To jest YouTube SC Rock. No i utwór, którego teksty rozpoczyna się od słów Early Morning, April 4th. No dzień miesiąca się zgadza, ale miesiąc inny. Czwarty dzień września w kalendarzu 2026 roku. No a dzień dobry, mówi Państwu Michał Cieślik. Jest kwadrans po 10:00. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Pride in the Name of Love, YouTube za nami w SC Rock. No jesień się zbliża i taki wzmożony czas wszelkiej aktywności, jeżeli chodzi o premiery płytowe. Wiemy, że nadchodzi ta nowa płyta zespołu YouTube, ale panowie na razie trzymają w ścisłej tajemnicy szczegóły a propos tego właśnie wydawnictwa. No miejmy nadzieję, że niebawem czegoś więcej dowiemy się na ten temat właśnie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No a ci panowie absolutnie w tajemnicy nie trzymają, że tej jesieni ukaże się ich najnowsza płyta, na której takie właśnie dźwięki się znajdą. Leave Me Behind, przed nami nowy Nickelback, Westerrock. Rock.

to jest Tilaf w Esterok. W maju minęło 30 lat od premiery płyty, na której ten utwór się znalazł. Tak, w 96 roku. To był krążek Al Capone zespołu Tilaf. 1996, już za nami Esterok. No a teraz taki, no powiedziałbym, bardzo radiowy kawałek, choćby z tego powodu, że wyraz radio, albo z angielska radio, pojawia się w tytule. No to było objawienie, taka nowa jakość na scenie muzycznej, tej alternatywnej sekcji. Podobno 3 lata nagrywali ten album, który zadebiutował na miejscu drugim listy zarówno w Stanach, jak i Wielkiej Brytanii, a wszystko zaczęło się od grania w małych klubach w Las Vegas. Tam też wypatrzyli ich przedstawiciele dużej wytwórni płytowej, no i zaproponowali współpracę, no i naprawdę pięknie skorzystali z tej szansy. Dziś, 4 września, mija dokładnie 14 lat od płytowego debiutu zespołu Imagine Dragons, czyli od wydania płyty Night Visions z tym oto utworem pod numerem 1 na trackliście. Radioactive.

0: Bohemian Rhapsody i Queen w ST Rock na 25 minut przed 11. Wspominałem przed chwilą o roku 1996 i jeszcze w tej godzinie będę miał dla Państwa kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium, właśnie z tym rokiem związaną. Już za chwilę opowiem o tym, co ważnego wydarzyło się wtedy w historii zespołu Van Halen, który też zresztą pojawi się przed 11 w ST Rock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczytłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.
5: Hey, what's up? We're Papa Roach.
6: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
7: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

był Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. No a my teraz, tak nawiązując do tytułu kolejnego utworu, przeskakujemy do kolejnej daty z naszego muzycznego kalendarium i to było równo 30 lat temu, kiedy przy okazji ceremonii MTV Video Music Awards, dokładnie tego dnia w 96 roku, po 11 latach, doszło do zjednoczenia Van Halen z Davidem Lee Rothem, czyli współzałożycielem i liderem zespołu. Panowie pojawili się wspólnie na scenie, by wręczyć nagrodę. Wielu miało nadzieję, że to będzie początek reaktywacji grupy w tym pierwotnym składzie, no ale nadzieje te prysły już miesiąc później, kiedy zespół poinformował, że ich nowym wokalistą zostaje Gary Cherone, znany z Extreme, no a sam Lee Roth przyznał, jak to określił, został nieświadomym uczestnikiem tej ściemy, jak określił to spotkanie. No ale żeby nie było, 10 lat później panowie się zeszli znowu i tak już było do końca. Jump. Van Halen przed nami.

0: To był Jugopolis w Esterok z Maciejem Maleńczukiem na wokalu. Ostatnia nocka i ostatni utwór w tej drugiej godzinie naszego piątkowego spotkania. A my zbliżamy się do 11:00. To oznacza, że za chwilę najnowszy raport. Zapraszamy. A potem zagram Państwu między innymi Komę. Przypomnę, Piotr Rogucki był wczoraj naszym gościem. Zapisz tej wizyty z naszego studia do podejrzenia w naszych socialach. Także tam odsyłamy wszystkich zainteresowanych.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Będzie dużo sucharów.
3: Co ma dziewczyna, jak ją gryzie osa nad Wisłą? Bulwary.
4: A jak chłopaka ugryzie, to nie ma? Co ma chłopak, jak usiądzie na osie nad Wisłą?
2: Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
4: Czyli co, małe dziecko pachnie dobrze, a nastolatka pachnie już źle dla matki?
2: Nie, po prostu śmierdzą im już buty.
5: Dlatego tak czasami rodzice mówią pieszczotliwie, chodź tu śmierdzielu. Tak.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: Premier cytuje fragmenty zeznań w Sejmie afera zonda krypto. W obronie przemysłu ciężkiego protest górników w Katowicach. Kutno będzie pachnieć kwiatami, rusza trzydniowe święto róży.
9: SK Rock. Raport.
2: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręci łeb w sprawie tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do kryptowalut. Premier w Sejmie zacytował, jak powiedział, fragmenty protokołu z zeznań w sprawie zonda krypto. Jak nie powiedział kogo, ale z kontekstu można wyciągnąć wniosek, że chodzi o Przemysława Krala. Premier przywołał zeznania dotyczące pieniędzy dla byłego ministra sprawiedliwości. Z protokołu ma wynikać, że za pomoc miał wpłacić 2 miliony złotych.
10: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
2: Politycy PiS, komentując na gorąco wystąpienie premiera, mówią, że to stek kłamstw. Obecnie trwa 15-minutowa przerwa w obradach. Następnie zostanie zwołany konwent seniorów, po którym odbędzie się głosowanie. Maciej Berek, koalicyjny kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wybrany większością głosów przez Sejm. Głosowanie poprzedziła jednak pełna politycznych emocji dyskusja. W gmachu przy Wiejskiej w Warszawie jest nasz reporter, który przysłuchuje się obradom. Mateuszu, do czego odnosili się politycy?
11: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wytknął premierowi, że kandydatura Macieja Berka jest wyłącznie polityczna i nie gwarantuje obiektywnego orzekania przez sędziego.
12: Po pierwsze, żeby mieć swojego pretorianina, swoją prawą rękę w Trybunale Konstytucyjnym. Człowieka, który ogarnie tych, którzy nie poradzili sobie i nie sprostali pana politycznym oczekiwaniom.
11: Mówił Zbigniew Bogucki. Odpowiedział mu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej historii nie posuwał się do takich zachowań. Komu ma służyć pana głos? Ochronie politycznych interesów pańskiego środowiska tylko i wyłącznie.
11: Sejm ostatecznie wybrał jednak koalicyjnego kandydata. Zagłosowało 226 obecnych na sali parlamentarzystów. Przeciw było 184. Z Sejmu Mateusz Chłystun.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: W obronie przemysłu ciężkiego w Polsce około 300 górników i hutników demonstrowało pod siedzibą Ministerstwa Energii i Polską Grupą Górniczą. Protestujący przekazali pilny apel do rządu o ratowanie polskiego przemysłu z naciskiem na huty i kopalnie.
14: Za litr diesla płacę 8 zł na stacji! Nawet policjanci między sobą się pobili. Ogłupi litr paliwa o 20-30 groszy!
15: Hutnictwo w pana ocenie umiera w Polsce?
16: Tak, umieramy. My też chcemy żyć i chcemy, żeby nasze dzieci, nasze wnuki również żyły.
17: Zastępujemy na dzień dzisiejszy tych pracowników, którzy odeszli, firmami obcymi.
15: Ta kampania wrześniowa to jest początek gorącej jesieni w przemyśle ciężkim?
17: Myślę, że tak.
15: To co, czeka nas fala protestów, strajków?
17: No jeśli dojdzie do jakiejś chaotycznej likwidacji kopalni nieprzemyślanej, to na pewno.
16: Robimy to i będziemy to robić, aż po prostu padniemy albo oni padną.
2: Protest obserwował nasz reporter Darek Brombosz. Na koniec zmieniamy temat. Przenosimy się do Kutna, które będzie pachnieć kwiatami. Dziś rusza tam trzydniowe święto róży, które ma już ponad 50-letnią tradycję.
18: Koniecznie trzeba zobaczyć i zwiedzić ogólnopolską wystawę róż pod hasłem Sekret Symetrii, różane instalacje florystyczne oraz efektowną paradę kwiatową. Będą również warsztaty florystyczne, jarmark różany.
2: Mówiła Joanna Brylska, rzecznik Urzędu Miasta, a szczegóły na stronie Kutnowskiego Domu Kultury.
1: Pogoda.
2: I ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem w prawie całym kraju, a także opadami deszczu na północy. Te będą obowiązywały dziś od godziny 16 do jutra do godziny 22. Na wybrzeżu mogą pojawić się także burze. Tam też najchłodniej dziś 18 stopni, a najcieplej 26 na południu i południowym zachodzie. W centrum około 22 stopni.

0: Daleka droga do domu. To była Koma w Esterok. Wspominałem, że wczoraj gościliśmy w studiu Roguca, który opowiadał nam między innymi o swojej edukacji w technikum elektrycznym, zanim został aktorem i muzykiem, bo to trzeba było mieć jakiś zawód, prawda? No jak twierdzi, był taki moment w drugiej klasie w elektryku, kiedy dotarło do niego, że to chyba nie jego droga, że pralek to już dzisiaj nikt nie naprawia, więc trzeba się zabrać za coś innego. Otóż nie, panie Piotrze, pralki wciąż się naprawia, czego mówiące te słowa doświadczyły osobiście niedawno. No, taka złota rączka to naprawdę na wagę złota, po prostu. A cała rozmowa z Rogucem w naszych socialach, także polecam serdecznie. Jest 12 minut po 11 w piątkowe przedpołudnie, 4 września, Michał Cieślik. Dzień dobry raz jeszcze i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A zanim sięgniemy po kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium, no to jeszcze zagramy jedno z tych naszych nowych nagrań, Never Gonna Change, wspólny utwór Billy'ego Morrisona, czyli gitarzysty Billy'ego Idola, no i Dextera Hollanda, wokalisty grupy The Offspring. Never Gonna Change.

Republika Marzeń, rok 1995. Mam ten album i to jeszcze na kasecie działającej. Co więcej, zapytaj mnie, czy cię kocham. Republika już za nami w SC Rock. No tak, jest kilka hipotez odnośnie tego, jak powstał tekst kolejnego utworu. Jedna z nich mówi o nocy spędzonej w The Factory, legendarnej galerii sztuki w Nowym Jorku, prowadzonej przez Andy'ego Warhola. Wokalista i zarazem autor miał tam bawić się z ludźmi, którzy, jak sama nazwa utworu wskazuje, byli nieco dziwni. Inna wersja zdarzeń mówi o wycieczce autora w okolice Los Angeles i obserwacji ludzi tam spotkanych. No i bez względu na to, która wersja jest tą właściwą, utwór absolutnie legendarny, a dziś mija równo 59 lat od momentu, kiedy świat po raz pierwszy usłyszał ten oto utwór. Jim Morrison, The Doors, People Are Strange.

0: This one lady, Red Hot Chili Peppers w ST Rock. No a za chwilę Deep Purple na naszej antenie. Za miesiąc koncert tego zespołu w Łodzi. To z okazji premiery płyty Splat, na temat której miałem wielką przyjemność pogadać z muzykami zespołu. Cała rozmowa dodam jeszcze do posłuchania na naszym eskarakowym YouTubie, gdyby ktoś był zainteresowany. Black Knight i Deep Purple to po krótkiej przerwie w ST Rock.
1: Autopromocja. Melina. Melina. ST Rock.
2: Paweł Paczul.
3: To miał na myśli trener w nich niewidziach, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
4: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście.
5: Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
6: Bo po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
5: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. To nie jest zakazane, co?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Pamiętny występ Depeche Mode na warszawskim Służewcu obrósł już legendą. W 25. rocznicę tego wydarzenia zapowiedziano wyjątkową książkę, która odsłoni najgłębsze kulisy tamtego koncertu Depeche Mode. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
10: Hi, how's it going? We're called Muse.
11: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
12: My name is Trey and I play bass.
13: My name is Wolf, I play the drums.

Deep Purple w Esteroki Black Night. No nie, to nie była ciemna noc, tylko w środku dnia się to wydarzyło, dokładnie 4 września 1965 roku, kiedy doszło do pewnej zuchwałej, nie zawaham się użyć tego słowa, kradzieży. Otóż skradziono furgonetkę ze sprzętem należącą do zespołu The Who. Sytuacja o tyle ciekawa, że do kradzieży doszło przed londyńskim schroniskiem dla psów Battersea Dogs Home, w czasie gdy muzycy, o ironio, chcieli kupić psa stróżującego do pilnowania właśnie tego pojazdu. W furgonetce znajdowały się instrumenty i sprzęt o wartości około 5000 funtów, czyli sporo, jak na tamte czasy. Jakiś czas później policja odnalazła pustą furgonetkę, z której wymontowano niektóre elementy. Ostatecznie udało się odzyskać i zwrócić około połowy skradzionego sprzętu muzycznego. Behind Blue Eyes, The Who przed nami.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Przed godziną Jugopolis z Maciejem Maleńczukiem, a na koniec tej godziny Jugoton z Kazikiem i Malczyk. I proszę, jak pięknie się złożyło. To już na koniec tej godziny i naszego piątkowego spotkania, bo zbliżamy się do 12:00, w związku z czym w samo południe na naszej antenie najnowszy raport, a tuż potem przejmie Państwa Łukasz, który spędzi z Państwem te pierwsze godziny piątkowego popołudnia. Ja dziękuję pięknie za dziś, no i polecam się jutro. Popołudniową porą słyszymy się w sobotę po 14:00. Zmykam tymczasem.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Gorące emocje w Sejmie. Kolejny raz nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut, ale głosowanie poprzedziło mocne wystąpienie premiera. 12-latek zaatakował rówieśnika o brutalnym zajściu w Bydgoszczy. Za chwilę. A w raporcie też ewakuacja w Urzędzie Miejskim w Skarżysku Kamiennej. Służby postawione na równe nogi.
2: Eskarok. Raport.
4: 12. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Zabrakło 25 głosów. Sejm po raz kolejny nie odrzucił weta prezydenta w sprawie kryptowalut. Głosowanie poprzedziła jednak gorąca dyskusja dotycząca afery Zonda Krypto. Premier z mównicy sejmowej cytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie. Wprost nazwisko nie padło, ale można było wywnioskować, że chodzi o Przemysława Krala. PiS niezmiennie domaga się powołania komisji zaufania publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę, a Rozwój Plus rozważa wniosek o powołanie komisji śledczej. To wszystko przy Wiejskiej obserwuje nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym dokładnie polega spór w sprawie ustawy?
5: Rządzący i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością za kształt przepisów w sprawie kryptoaktywów, a w efekcie za wybuch afery Zonda Krypto.
6: Ślamazarność pańskiego rządu. 2 lata. Podobno mamy do czynienia z wielkim przekrętem i zagrożeniem dla Polaków. A wy śpicie. Ustawa trafia do prezydenta dopiero w listopadzie. Pan nic nie wiedział. Służby panu nic nie mówiły.
5: Mówił Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Na te słowa zareagował premier Donald Tusk.
7: To kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiS-u można było kupić ułaskawienie. Za ile się kupowało ułaskawienie?
5: Minister Sprawiedliwości z kolei namawiał do głosowania za odrzuceniem weta.
8: My będziemy ścigać przestępców, ale posłowie powinni zapobiegać przed powstawaniem przestępstwa. Po to jest ta ustawa.
5: Mówił Waldemar Żurek. Sejm ostatecznie nie odrzucił prezydenckiego weta, nie będzie więc ponownych prac nad przepisami w tej sprawie.
2: To jest raport.
4: A w nim Bydgoszcz i atak 12-latka na rówieśnika. Sprawę zbada teraz sąd rodzinny i policja. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Perłowej. Całe zajście nagrano telefonem. A o szczegółach Dawid Olszewski.
9: Na nagraniu widać, że chłopiec został najpierw obwiązany papierem toaletowym, a potem zaatakowany przez rówieśnika.
10: Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
9: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na komendę zgłosiła się matka pokrzywdzonego chłopca oraz kobieta, która nagrała całe zdarzenie.
10: Policjanci zabezpieczyli to nagranie, jest ono dowodem w sprawie. Ono właściwie dokładnie obrazuje to, co się na tym przystanku zadziało.
9: Policja nadal zbiera dowody i przesłuchuje osoby związane z tym zdarzeniem.
4: Sąd rodzinny zdecyduje o ewentualnych środkach wychowawczych wobec 12-latka. Alarm bombowy w Urzędzie Miejskim w Skarżysku Kamiennej. Wszystko wskazuje na to, że fałszywy. Przed południem policja dostała zgłoszenie o rzekomo podłożonych ładunkach. Prezydent miasta podjął decyzję o ewakuacji magistratu jeszcze przed przybyciem służb.
11: Na tą chwilę oczywiście my jako policjanci sprawdzamy i weryfikujemy, chociaż jest to traktowane jako mało wiarygodna informacja.
4: powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Teren przed urzędem został zabezpieczony. Na miejscu jest również straż pożarna.
1: SK Rock Biznes.
4: Złożyli petycję w obronie miejsc pracy i przyszłości polskiej gospodarki. Górnicy i hutnicy demonstrowali dziś przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Protestujący przekazali pilny apel do rządu o ratowanie polskiego przemysłu z naciskiem na huty i kopalnie. Wspiera rodziny, oferując 3 finansowe świadczenia. ZUS przypomina o programie Aktywny Rodzic. Dotyczy tych, którzy mają pod opieką małe dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.
12: Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie aktywnie w domu. I to bez względu na to, czy rodzice pracują i czy dziecko chodzi właśnie do przedszkola.
4: Wyjaśnia, że rzecznik ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Jest też trzecie wsparcie, aktywni rodzice w pracy. A o wszystkich ze szczegółami można przeczytać na stronie ZUS.pl.
1: Pogoda.
4: Chmury i deszcz z niewielkimi przejaśnieniami. Taka aura dominuje dziś w pogodzie. Do tego synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, a na wybrzeżu mogą też pojawić się burze. Bez deszczu dziś tylko na południowym wschodzie naszego kraju, a na termometrach od 18 stopni na północy, około 22 w centrum do 26 na południu.

0: Agnieszka Chylińska i Jestem Silna. Agnieszka Chylińska, która ma, proszę Państwa, na swoim koncie pewien skandal związany z nauczycielami. A dlaczego o tym mówię? No dlatego, że powolutku zbliżamy się, proszę Państwa, do końca pierwszego tygodnia nowego roku szkolnego. Jak tam Państwa pociechy? Zadowolone z tego, co tam w szkole się wydarzyło? Szczęśliwe, że spotykają się ze swoimi przyjaciółmi, kolegami? A może są wśród nas nauczyciele i też już nie mogli się doczekać tego, żeby wrócić do pracy. Wszystkich tych serdecznie pozdrawiam. Pierwszy tydzień za nami praktycznie, a to potem to już będzie jak z górki. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu. W piątek, 4 września 2026 roku w Estrock. Teraz Bear McCreary, / Dave McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary i Cool Kids.
1: Ten kawałek.

To Mana, mi raz, dwa, raz, dwa w Ester Rock, a teraz przed nami piosenka, proszę Państwa, której tekst zainspirowany był pewnymi wydarzeniami niezbyt przyjemnymi w mieście, z którego pochodzi grupa Stone Temple Pilots, czyli w San Diego, w Kalifornii. Dotarły do panów newsy z radia czy z gazety o zaginionej młodej kobiecie, która, jak się okazało, później została odnaleziona martwa. No i panowie ze Stone Temple Pilots tak byli poruszeni tą historią, że siedząc w wannie, konkretnie Scott Weiland i perkusista Eric Kress, napisali we dwóch tekst do tego utworu. Panowie określają ten kawałek jako metaforę utraconego związku z obsesją, no ale przy okazji też jako metaforę utraconego życia. Stone Temple Pilots, Ester Rock i Plush.

0: Take a look around, to Limp Bizkit w Asterok. Gitarzysta Limp Bizkit, Wes Borland, zdradził ostatnio, że panowie coraz bliżej są nagrywania nowego materiału. Mieliśmy już kilka sesji twórczych i mamy sporo gotowych partii, które możemy wykorzystać w nowych piosenkach. Fred i ja słuchaliśmy niedawno kilku riffów oraz innych nagrań z zeszłorocznych sesji i mówiliśmy tylko: o, zapomniałem o tym. I o tym. Mamy więc trochę amunicji do wykorzystania. No ja jestem bardzo ciekawy, co z tej amunicji wyjdzie. Mam nadzieję, że na płytę, nową płytę Limp Bizkit, następczynię tej z 2021 roku, nie będziemy musieli jakoś super długo czekać. A już za chwileczkę Westerok, Def Leppard i Rejoice.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili: dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
5: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
5: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
7: Hi, this is Daniel.
8: And I'm Chad, we're from Nickelback.
9: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
10: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

The Flappard i Rejoice w Asterok za nami. Ten numer panowie z The Flappard napisali z okazji swojej rezydencji koncertowej w Caesars Palace w Las Vegas, która miała miejsce na początku tego roku. To z Las Vegas, proszę Państwa, przenosimy się teraz do Warszawy, bo mam dla Państwa piosenkę, która jest uznawana za taką pocztówkę muzyczną z lat 80. XX wieku naszej kochanej Polski. Muniek Staszczyk, który napisał tekst do tej piosenki, inspirował go bardzo osobistymi, codziennymi doświadczeniami i obserwacjami miejskiego życia. No i stąd może sekret sukcesu tej piosenki, bo tekst jest absolutnie genialny. No to słuchamy. T-Love i autobusy i tramwaje.

0: Wish You Were Here to Pink Floyd Westerok na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. Już za momencik wybije 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast zagram dla Państwa m.in. numer Soundgarden Black Hole Sun.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Tilaw.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w ESC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
11: Ostre starcie w Sejmie w sprawie kryptowalut. Za chwilę relacja naszego reportera. Idzie nowe, jest przełom w sprawie budowy drogi ekspresowej S12 w Łódzkiem. Tak źle jeszcze nie było.
12: Jest płycej niż zazwyczaj chyba.
11: Rekordowo niski stan Wisły w Warszawie.
13: SK Rock. Raport.
11: 13. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami to zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie weta nie odrzucił. A my kolejny raz dziś przenosimy się na Wiejską, gdzie jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
14: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
15: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
14: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
16: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
14: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z Sejmu, Mateusz Chłystun.
11: Dziękuję za relację. Prawdopodobnie odbędzie się po weekendzie. Zaplanowana sekcja ma wyjaśnić przyczyny śmierci znanego operatora filmowego. Przypomnę, ciało Witolda Płóciennika odnaleziono wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. Był poszukiwany od kilku dni. Gorzowska prokuratura spróbuje ustalić, czy mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych, czy do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Postępowanie toczy się pod kątem jej nieumyślnego spowodowania.
17: Na miejscu wykonane zostały czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
11: Mówi Martyna Litka z komendy w Sulęcinie. Poszukiwania zaginionego operatora trwały od poniedziałku. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci.
13: To jest raport.
11: Ta droga usprawni tranzyt na linii wschód-zachód oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Sulejowa i okolic. W końcu nastąpił przełom w sprawie budowy ekspresowej S12 w Łódzkiem. Jest już decyzja środowiskowa, w przyszłym roku przetarg na realizację.
18: Bardzo dobrze. Wiemy, że chociaż coś się rusza.
19: Jest to największy krok, jaki do tej pory został przez ostatnie 20 lat wykonany do budowy tej drogi, tej S12, na którą tutaj my jako mieszkańcy czekamy. Przede wszystkim to jest ruch tranzytowy.
20: Tirów jest bardzo dużo.
21: Ja mieszkam na osiedlu i w nocy spać nie można, bo jest tir za tirem.
19: Szybciej dolatuje z Łodzi śmigłowiec LPR-u do wypadku, które tutaj na tej drodze się dzieją, niż z granicy Piotrkowa dojeżdża karetka.
11: mówią mieszkańcy Sulejowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Planowana trasa ma być gotowa do 2031 roku.
13: To jest raport w SC Rok.
11: Tak źle jeszcze nie było. Stan Wisły w Warszawie jest rekordowo niski. Jak wynika z danych IMGW, na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary w środę poziom wody spadł poniżej metra. To, że wody w Wiśle ubywa, widać gołym okiem, przyznają mieszkańcy stolicy.
3: Jest płycej niż zazwyczaj chyba.
6: Może tak wszystko wyszło na wierzch, nie? Te paliki, wszystko ten. Tyle ziemi pokazał tam z lewej strony.
12: Pamiętam czasy, jak woda była tak równo z tym murkiem tutaj. Także widać.
11: Ale problem nie dotyczy tylko Warszawy. W sumie w całej Polsce wydano 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
1: Pogoda.
11: Deszcz jest potrzebny i dzisiaj będzie go sporo w całym kraju. Szanse na słońce tylko w południowej części Polski. Wszędzie indziej opady deszczu, a nad morzem możliwe też burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie.

0: Lady Punk i mała Lady Punk w Ester Rock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. W piątek 4 września 2026 roku. Jakoś tak we wrześniu, proszę Państwa, roku 1976, bo z tego, co sam twierdzi, tę kartkę wywiesił na tablicy ogłoszeń w szkole właśnie jakoś na początku roku szkolnego Larry Mullen Jr. Zamieścił ogłoszenie w swojej szkole Mount Temple w Dublinie, w Irlandii, że poszukuje muzyków, żeby złożyć zespół. No i na to ogłoszenie odpowiedziało trzech gości, Bono, The Edge i Adam Clayton. Spotkali się po raz pierwszy w kuchni Larry'ego Mullena, no i ustalili to, co mieli ustalić, no i od tamtej pory nam grają i bardzo dobrze, niech grają jak najdłużej. A w związku z tym, że świętują w tym roku 50-lecie istnienia, no to na jesień spodziewamy się jakiejś naprawdę wyjątkowej, jubileuszowej płyty. No to teraz U2 i Street of Dreams, które właśnie tę płytę zapowiada.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Aż się nie chce wierzyć, że ten numer ma już 25 lat. To Travis i Sing w Estrock. A teraz przed nami kawałek, który jest jeszcze starszy, bo jest w wieku lat 44. Tekst tej piosenki opowiada o rozstaniu. Rozstaniu z kobietą, rozstaniu z toksycznym partnerem, partnerką. Nazywane w tym tekście ta atakowana postać jest lalką z płucu, kalkomanią głębszych uczuć, czyli wiemy już, że to nie jest nikt, na kogo warto sobie marnować czas. Na początku ta piosenka powstała jako faktycznie takie pożegnanie jakiegoś związku. Natomiast lata później Grzegorz Markowski powiedział w jednym z wywiadów, że ta piosenka skierowana jest po prostu do wszystkich niedobrych ludzi. No to, drodzy niedobrzy ludzie, proszę iść precz.

0: choć bardzo mocno kojarzone z Janis Joplin, numer Piece of My Heart wcale nie jest numerem, który Janis Joplin nagrała jako pierwsza. Cały kawałek powstał w roku 1967, napisali go dwaj panowie, Jerry Ragowy i Burt Burns, i pierwszą wersję w roku 67 nagrała najmłodsza siostra Arety Franklin, Irma. I ten numer w jej wykonaniu był jej największym przebojem. Dotarł na 12 miejsce listy przebojów Hot 100. Dopiero po skawerowaniu przez zespół Big Brother and the Holding Company, w którym to śpiewała Janis Joplin, ten kawałek trafił do jeszcze szerszego grona. No i od tamtej pory jest przede wszystkim kojarzony z Janis. A już za chwileczkę w Esterok pojawi się m.in. grupa Good Charlotte.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jaki dźwięk wydaje Straż Pożarna? A jaki dźwięk wydaje Straż Pożarna na koncercie?
3: Jak już wspólnie ustaliliśmy wcześniej, spotkasz strażaka, łap go za węża.
4: Z Tytanikiem jest trochę tak jak z małżeństwem. Dopiero co wyruszyłeś w rejs, prawda? A wiesz, że zmierzasz ku katastrofie.
5: Boże, jakbyśmy za tym tęsknili.
2: Czy w trakcie tej przygody też miałeś tak, że ona leżała, ty ją malowałeś, kupiłeś jej ten wielki klejnot?
3: Tak było, plułem pod wiatr, tak, te rzeczy.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok. Radar.
8: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Legendarna formacja Saxon nie zwalnia tempa. Muzycy oficjalnie zapowiedzieli kolejny studyjny album. Płyta zatytułowana Gods of Thunder trafi do sprzedaży na początku przyszłego roku, a w sieci można już posłuchać tytułowego singla. Panowie mówią, że to potężna opowieść wyciągnięta z celtyckiej mitologii, wypełniona duchem i mocą prawdziwego heavy metalu. Szczegóły na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

To Good Charlotte i Rejects w Asterok za nami. A ja teraz mam dla Państwa kawałek, który powstał na bazie prawdziwej historii, no i opowiada o nieszczęśliwej miłości. Andrzej Michurzewski, który tekst napisał do tego kawałka, psychiatra, poeta, a przede wszystkim współpracownik grupy Kobra Nocka, zakochał się kiedyś w tajemniczej dziewczynie z Włocławka, którą codziennie mijał w drodze do szkoły. Ta dziewczyna znikała zawsze w rejonie ulicy Fabrycznej nad Wisłą. Raz nawet się udało zaprosić panu Michurzewskiemu tę dziewczynę na randkę, no ale niestety go wystawiła i nie przyszła, a później zobaczył ją wędrującą z innym chłopakiem. W lokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię, to w tym miejscu to jego odtrącenie czuć najbardziej. Panowie z Kobra Nocki wzięli ten kawałek i zrobili z nim to, co zrobić powinni, czyli zrobili z niego największy swój przebój. Kocham cię jak Irlandia i Kobra Nocka Westerok.

0: To Creed i Higher Weserok na koniec drugiej godziny naszego piątkowego spotkania. Już za momencik najświeższy raport na naszej antenie, bo zbliża się 14, a po raporcie mam już dla Państwa przygotowany numer Guns N' Roses. Welcome to the Jungle.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Reklama.
5: Karambol w Tarnobrzegu, zderzyło się 6 pojazdów, 3 osoby są ranne. Na Podkarpacie z dofinansowaniem, tam również będzie można skorzystać ze specjalnego czeku turystycznego. O nim na koniec, bo na początek raportu polityczny temat dnia i najnowsze komentarze do sejmowej awantury wokół zonda krypto.
6: SK Rock. Raport.
5: 14. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Usłyszeliśmy mnóstwo fałszywych zeznań, w tym nie ma ani milimetra prawdy, tak mówi Jarosław Kaczyński po wystąpieniu premiera w Sejmie. Donald Tusk przed głosowaniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zacytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie. Wprost nazwisko nie padło, ale można wywnioskować, że chodzi o Przemysława Krala. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, cytował premier fragment przesłuchania. W zamian miał dostać rekompensatę za pośrednictwem Fundacji Suwerennej Polski, zaznaczył premier. Padła kwota 2 milionów złotych.
7: Ten cały anturaż dzisiejszy z Giertychem w centrum, no to widać mniej więcej, w jaki sposób to jest załatwiane. I to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność. Miejmy nadzieję, że wtedy dojdziemy do prawdy.
5: Mówił prezes PiS, a szef resortu sprawiedliwości po raz kolejny przekonywał, że prokuratura dysponuje mocnymi dowodami obciążającymi także środowisko obecnej opozycji.
8: Dość hipokryzji. Jeżeli chcą dowodów, to te dowody, które nie szkodzą śledztwu w oparciu o ustawę o prokuraturze, mogą być ujawniane i w tym wypadku powinny, dlatego że dzisiaj decydowały się losy tej ustawy. To było ważne, żeby też polscy obywatele zobaczyli, czy politycy dbają o swój prywatny interes polityczny, czy im zależy, żeby tysiące Polaków nie dawało się naciąć na tak działające pseudoinstytucje, jak była zonda.
5: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach zabrakło koalicji rządzącej 25 głosów. 3 osoby ranne w karambolu w Tarnobrzegu. Jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia po zderzeniu 6 pojazdów, w tym 2 busów z lawetami. Do wypadku doszło około 10 na tarnobrzeskiej Wisłostradzie w rejonie sygnalizacji świetlnej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że bus z lawetą uderzył w stojące na lewym pasie samochody. Na miejscu pracują służby. Ruch odbywa się wahadłowo.
6: To jest raport.
5: Trwa spór o los 28 kotów z jednej ze szczecińskich hodowli. W tle nieodpowiednie warunki i śmierć jednego z kociąt. Po przeprowadzonej interwencji Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami domagało się natychmiastowego odebrania zwierząt. Jak informuje prezes szczecińskiego TOZ-u Karolina Kunińska, warunki bezpośrednio zagrażały ich życiu.
9: Przepisy w takiej sytuacji mówią jednoznacznie. Jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia dla zwierząt, to następuje odbiór zwierząt. To jest zero-jedynkowe. i nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
5: Ale innego zdania jest powiatowy lekarz weterynarii Ewa Rutkowska.
10: Są to warunki nieodpowiednie, ale nie powiem, że zagrażające życiu czy też zdrowiu zwierząt. Lekarz weterynarii podczas kontroli nie stwierdził rażącego zagrożenia.
5: Właścicielce hodowli wyznaczono termin na poprawę warunków, a sprawę bada policja.
1: Eskarok Biznes.
5: Rosyjski kryzys paliwowy dotknął Mongolię. Kraj zmaga się z niedoborem benzyny i oleju napędowego, a na stacjach tworzą się długie kolejki. Donosi o tym portal The Moscow Times i zwraca uwagę, że Mongolia importuje około 95% paliw z Rosji. Będzie można otrzymać 300 zł na wypoczynek w województwie podkarpackim. 14 września rusza w regionie pierwsza tura podkarpackiego czeku turystycznego. Z programu mogą skorzystać wszyscy pełnoletni Polacy. W jaki sposób?
11: Klikamy złóż wniosek, uzupełniamy pewne podstawowe dane i jeżeli zmieścimy się w puli, otrzymujemy taki numer czeku na telefon komórkowy i na maila. Następnie już posiadając czek, wybieramy jakiś obiekt z bazy, rezerwujemy sobie miejsce noclegowe samodzielnie, przyjeżdżamy na miejsce, pokazujemy numer czeku i dzięki takiemu numerkowi płatność za dany nocleg będzie pomniejszona o kwotę 300 zł.
5: Wyjaśnia Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podobne czeki działają już z powodzeniem w trzech innych województwach wschodniej Polski: lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.
1: Pogoda.
5: Dziś zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami nawet rozpogodzenia. Do tego opady deszczu, a na wybrzeżu miejscami burze niestety. Na termometrach od 18 do 26 stopni. Najchłodniej na północy, najcieplej na południu kraju.

0: dopiero co była trasa pani Edyty Bartosiewicz, 30 lat, to jest mój sen, z orkiestrą symfoniczną, a już 14 października pani Edyta zaprezentuje wszystkim nowy materiał z bardzo intymnego projektu koncertowego w formie solo aktu. Materiał będzie się nazywał Szkice, to już 14 października w warszawskim klubie Jazmin. Niestety bilety na ten koncert rozeszły się tak szybko, że większość ludzi nie zdążyła po prostu ich zdobyć, bo koncert po prostu wyprzedał się na pniu. Mam nadzieję, że pani Edyta planuje powtórki z tych solo aktów. To teraz Rolling Stonesi, No I'm No Good, czyli singiel promujący ich najnowszy krążek Foreign Tones, numer, który oryginalnie śpiewała Amy Winehouse, a ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Jeszcze do 15 jesteśmy razem bez rok.
1: Ten kawałek.

Children of the Revolution to T-Rex w Ester Rock. Na początku to była taśma demo, proszę Państwa. Miała 12 minut ponad i nagrano ją 31 marca 1972 roku. Potem, też w 1972 roku, ale już w kwietniu, nagrano tę wersję do filmu Born to Boogie. Tam, w tej wersji Children of the Revolution, pojawił się m.in. Elton John na pianinie i Ringo Starr na bębnach. No a jeżeli chodzi już o tę wersję, której wysłuchaliśmy przed chwilką, to jest wersja z albumu, który pojawił się 8 września 72 roku. To T-Rex i Children of the Revolution za nami, a teraz przed nami nasze polskie podwórko będzie piła tango od strachu na lachy.

0: chcę wszystkiego i chcę tego natychmiast. I want it all and I want it now to grupa Queen w Estrog. A jeszcze przed 15 na pewno pojawi się cudowny duet, to nawet nie jest dobrze powiedziane. To jest po prostu kolaboracja grupy Aerosmith i Youngblooda. Mam dla Państwa przygotowany numer My Only Angel i nie zawaham się go użyć.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Estrog.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński
2: content,
3: nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Aerosmith i Youngblood, My Only Angel w Esterok. A teraz, proszę Państwa, piosenka, co do której Anthony Kiedis nie był przekonany, że w ogóle cokolwiek z niej będzie. Kiedy John Frusciante przyniósł riff gitarowy na próbę właśnie do tego utworu, no to chłopcy złapali się za głowę i stwierdzili, no ale chwileczkę. Ten riff jest tak skomplikowany, jest tutaj tak dużo dźwięku, tutaj nawet miejscami pojawia się flamenco. Gdzie my tutaj zmieścimy perkusję, gdzie my tutaj zmieścimy bas i gdzie my tutaj zmieścimy wokal? No ale na szczęście obawy Anthony'ego Kiedisa były bezpodstawne, bo udało się chłopakom poupychać resztę instrumentów. Jemu udało się napisać bardzo dobry tekst i zaśpiewać tę piosenkę brawurowo. No to teraz numer, o którym mówię, czyli Red Hot Chili Peppers i Snow.

0: To YouTube i Sunday Bloody Sunday, Westrock. Tym numerem kończymy nasze popołudniowe spotkanie, ale przed nami jeszcze spotkanie wieczorne. Przypominam, w drodze 66 o godzinie 21. Tymczasem się odmeldowuję, bo zbliża się 15, a to oznacza, że już za chwileczkę, już za momencik, piątek z kolumną Zygmunta zacznie się kręcić. Łukasz Szeciłowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama. To jest ESK Rock.
5: Karambol w Bydgoszczy. Zdarzyły się 4 osobówki i cysterna z gazem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Szok na stacjach paliw. Ceny skoczyły o ponad złotówkę, a to jeszcze nie koniec podwyżek. Na zegarach 15. W raporcie pytamy więc...
6: Co dziś na obiad?
7: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatów.
8: ESK Rock. Raport.
5: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Groźny karambol w Bydgoszczy i spore utrudnienia w ruchu. Od tego zaczynamy. Na ulicy Fordońskiej zderzyły się 4 osobówki i cysterna z gazem. Na szczęście nie doszło do wycieku, ale jedna osoba została zabrana do szpitala na badania. W miejscu wypadku pracuje policja.
8: To jest raport.
5: O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły, prognozuje epetrol.pl. Popularna 95 może kosztować nawet 7 zł 99 groszy za litr, a diesel 8,87. Wszystko wskazuje na to, że skoki będą znaczące. A to wynika nie tylko z końca programu CPN, ale przede wszystkim z sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, mówi Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
9: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w cieśninie Ormus, mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
5: Analitycy prognozują, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe. Tak wynika z sekcji 28-latka, który został postrzelony w głowę w Grądach w Woniecku, to województwo podlaskie. Dla 43-letniego zatrzymanego w sprawie napastnika może to oznaczać zmianę zarzutu z usiłowania na dokonanie zabójstwa.
10: W tej chwili prokuratura rejonowa w Zambrowie oczekuje opinii biegłego na piśmie i po zapoznaniu się z tą opinią zostanie rozważona kwestia zmiany zarzutów z usiłowania na dokonanie.
5: Mówi Dorota Leszczyńska z prokuratury w Łomży. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec sierpnia, gdy towarzyska sprzeczka przerodziła się w strzelaninę. Sprawca wymierzył w tył głowy uciekającego autem 28-latka. Mężczyzna zmarł po kilkunastu dniach w szpitalu.
8: To jest raport w ESC Rock.
5: Pięknie podane i naprawdę smaczne. Obiady w łódzkim przedszkolu na Polesiu są teraz jak w dobrej restauracji. I nic dziwnego, bo oryginalne dania, zgodne z obowiązującą teraz dietą planetarną, zaproponował i podał topowy kucharz, a prywatnie absolwent tego właśnie przedszkola, który na co dzień jest szefem kuchni w znanej restauracji. Jak przekonać dzieci, żeby poznawały nowe smaki i jadły zdrowo? To sprawdzała Ela Piotrowska.
6: Co dziś na obiad?
7: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatów. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy marchewkę.
6: Na tym talerzu jest bardzo kolorowo.
7: Przede wszystkim jemy oczami, tak? Musi się podobać. To musi być odjechanie, żeby się dzieciakom podobało, żeby było wow na talerzu. To musi być w takiej formie właśnie, że dziecko zobaczy, powie: mamo, zrób mi takie, jak jadłem w przedszkolu.
6: Czy dzieci to zjedzą?
7: Mam nadzieję, że tak, że im będzie smakować.
11: Smakuje mi. Bardzo dobre.
5: Zgodnie z wytycznymi diety planetarnej dzieci w przedszkolach i szkołach mają teraz jeść więcej warzyw, kaszy, strączków i co najmniej raz w tygodniu rybę.
1: Pogoda.
5: A piątek pod znakiem chmur i deszczu. Szansa na słońce tylko w południowej części kraju. Wszędzie indziej sporo chmur, a nad morzem możliwe też burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum kraju, do 26 na południu i południowym zachodzie.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
11: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie. Kowalewska.
5: Jestem najedzona.
11: Bardzo dobrze, słyszę. A ja jestem Zygmunt i można zgłaszać nieprzygotowanie 691-613-613. Tu się dzwoni albo można się nagrać na naszym Messengerze. Tymi drogami możecie wjechać na naszą antenę. Pięknie zapraszamy. Esca Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: z taką panią u boku to można jechać gdziekolwiek. Nawet do kopalni, bo następny przystanek to kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory nieco przez nas zapomniane i w tym tygodniu zabrałem Państwa do Krakowa. Mysłowic i Grechuta to było połączenie, a o wspomnienie tamtych chwil poprosiłem gitarzystę Mysłowic Wojciecha po uwagę. Wojtku, Kraków.
2: Kraków z Markiem Grechutą. Wow! To jedno z moich najpiękniejszych muzycznych doświadczeń. Nasz ówczesny menadżer Maciek Pilarczyk miał rozległe kontakty w tak zwanym krakowskim środowisku artystycznym i wraz z Przemkiem Myszorem w jakiś sposób namówili pana Marka na to nasze magiczne spotkanie, na tą współpracę. Pamiętam moment, kiedy pan Marek wszedł do studia. Całe pomieszczenie wypełniła wtedy jakaś, jak to powiedzieć, gęsta chmura takiej dostojnej sztuki. Zachowywał taki, wiesz, taki pełen dystans, taki dystans pełen powagi. Powagi, Wojtek, powaga, Mysłowic, kłaniał się. Nic nie mówił, rozdał tylko nuty muzyką zespołu Anawa. No i siedział i wszystko kontrolował. Do nas zwrócił się właściwie tylko raz i to ciekawe było. Powiedział tak: tak, no to jest dobra piosenka, trochę ją wam poprawiłem. No i pokazał nuty, pokazał co i jak, gdzie wprowadził zmiany, no i ruszyły nagrania. Był już wtedy schorowany, siedział z boku, ale wszystko nad wszystkim miał pieczę. Ożywił się tylko w momencie, kiedy zaczęliśmy z Przemkiem rozmawiać z panem Markiem o jego ulubionym Tadeuszu Nowaku, naszym również.
0: Tadeuszu Nowaku, poecie.
2: Zaczął wspominać, rozświetliła mu się troszeczkę twarz, ale potem dziękuję. Odwrócił się i wrócił do swojego świadka. To było coś niesamowitego.
0: Marek Grechuta, Anawa, Mysłowic, Kraków w kopalni odkrywkowej. Kraków.

Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój. Płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.

0: Siemanko, chciałem powiedzieć, że w zasadzie nie mam nic do powiedzenia, oprócz tylko tego, że przyjemnie was się słucha, zwłaszcza po 15, wiadomo. Pozdrawiam.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro, lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: ciekawy jestem, w jakim miejscu na świecie ukrywa się teraz pan Romanowski.
1: Może Bahama, Bahama, Bahama.
0: A nie wiem, czy państwo widzieli post pana Marcina Romanowskiego na Facebooku, bo podobno wczoraj przy jego biurze rozdawano tonę śliwek węgierek.
1: Śliwka.
0: Węgierka. Śliwka węgierka to z jednej strony pomoc polskim rolnikom, a z drugiej takie chyba nieplanowane, symboliczne nawiązanie do wakacji w Budapeszcie. A co jeszcze po wakacjach się dzieje poważnego? O tym za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00.
3: ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESC Rock. Raport.
6: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Maciej Berek wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Za kandydaturą Berka było 226 posłów z wymaganych 219. Przeciwko niemu zagłosowało jednak kilku posłów rządowej koalicji, m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który tłumaczył to potem pomyłką. Kandydatura Berka była kontrowersyjna. Jeszcze do niedawna zasiadał w rządzie, a przez opozycję jest nazywany prawą ręką Donalda Tuska. Nowe ustalenia w sprawie wypadku w Szkodnej na Podkarpaciu. W sierpniu 9-latka zginęła tam w wypadku samochodowym. Jak się okazało, dziewczynka nie miała zapiętych pasów i była przewożona bez fotelika. Auto prowadziła jej matka. 37-letnia Urszula C. podróżowała z trójką swoich dzieci. Jak ustalili, śledczy jechała za szybko, wpadła w poślizg i uderzyła w betonowy przepust drogowy. Usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
7: Przesłuchana w charakterze podejrzanej kobieta w pełni przyznała się do zarzucanej jej czynu. Złożyła wyjaśnienia, opisała przebieg zdarzenia, tłumacząc swoje zachowanie ogromnym pośpiechem spowodowanym zbliżającą się wizytą lekarską.
6: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia.
5: To jest raport.
6: Wrzesień rozpoczął się w Hiszpanii kolejną falą upałów. Jak podaje tamtejsza agencja Meteo, w całym kraju panować będą nietypowo wysokie, jak na ten miesiąc, temperatury. W Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35 stopni Celsjusza.
5: ESC Rock Sport.
6: 21 razy grał z orzełkiem na piersi. Jacek Góralski poinformował, że kończy z karierą piłkarską. Przekazał to w mediach społecznościowych.
8: Piłka dała mi więcej niż kiedykolwiek mogłem sobie wymarzyć. Wiem jedno, było warto.
6: Popularny Góral ostatnio grał w Wieczystej Kraków, a w reprezentacji Polski grał na Mundialu w 2018. A my na piłkarskich boiskach zostajemy, bo przed nami siódma kolejka Ekstraklasy. Wieczorem Piast Gliwice, GKS Katowice, ten mecz o 20:30. A jutro trzy kolejne mecze. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin. To już drugie w tym tygodniu starcie tych drużyn w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Legia sensacyjnie przegrała z Motorem 0-3.

0: Lica śpiewał. Pozdrawiamy. Lica. 7 dzieci, 17 wnucząt. Statystycznie może być wśród nich jakaś Antonina. Mamy nowy ranking najpopularniejszych imion w Polsce. Wynika z niego, że w pierwszej połowie tego roku 1228 dziewczynek dostało na imię Tosia. I z tego miejsca apeluję do rodziców tych dziewczynek. Bardzo was proszę, tak na wszelki wypadek, przeproście Grochole Katarzynę i panią Jabłczyńską Asię.
1: Asia, ty nie jesteś Tosią.
0: A czy Tosia jest Tosią?
1: Tosia to jest moja historia.
0: Po prostu dla pewności proszę przeprosić także panią Szalongowską. Bardzo dziękuję.
1: Proszę was.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Koma, tuż przed 16 w Esterok. A pan Piotr Rogucki był wczoraj w naszym studiu pretekstem 30-lecie działalności artystycznej pana Piotra.
1: Jezu, no tak, ten czas zleciał, człowiek nawet się nie obejrzał, a tu już trzask, prask, 30 lat minęło.
0: Tak, jeden dzień?
1: Jak? No...
0: Niech mnie ktoś przytuli.
1: Dobrze, się trochę uspokoję.
0: Piotr Rogucki. Jubileuszowo. Koncerty już tej jesieni w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi. A fragmenty wspomnianej rozmowy już wkrótce na naszych socialach. A w radiu za 3 minuty raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
2: Łukasz Bąk.
4: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh.

0: godzin energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Awantura o zonda krypto w Sejmie. Premier ujawnia cytaty ze śledztwa. Rosyjski dron uderzył w gabinet zastępcy szefa ukraińskiego wywiadu w Kijowie. Szczegóły za chwilę. A na koniec raportu wielkie czytanie dziadów Adama Mickiewicza.
2: Lektura nie należy do tych najłatwiejszych.
3: SK Rock. Raport.
1: 16. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. W Sejmie awantura o kryptowaluty. Premier przytacza zeznania ze śledztwa. Według nich Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztwa w sprawie zonda krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to kłamstwa.
4: Mnóstwo fałszywych zeznań, fałszywych stwierdzeń, ale opartych o jakąś operację. Operację, którą niektórzy uważają za rozpoczętą jakieś 1,5 roku temu, już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitować prawicę.
1: Donald Tusk mówił też w Sejmie o tym, że suwerenna Polska obiecała aferzystom rekompensatę.
5: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawą, którego dotyczą, główna postać w aferze zonda krypto, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
1: Według premiera w zeznaniach miała paść obietnica ułaskawienia przez prezydenta. Koalicja rządząca po raz trzeci próbowała dziś odrzucić w Sejmie weto Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Nie udało się zebrać większości 3/5.
3: To jest raport.
1: A w nim pilne informacje z Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w gabinet zastępcy szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. W momencie uderzenia nie było go na miejscu, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A to kolejne już w ostatnich dniach niepokojące informacje. Kraje europejskie boją się następnych aktów sabotażu ze strony Rosji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec ocenia, że zagrożenie jest większe w związku ze zbliżającymi się wyborami w landzie Saksonia-Anhalt. Wcześniej Berlin przypisał Rosji, przypomnę, odpowiedzialność za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku, co spotkało się ze stanowczą reakcją europejskich sojuszników, m.in. Francji. I o tym więcej Mateusz Gołębiewski.
6: Solidarność z Berlinem wyraziły m.in. NATO i Unia Europejska, które zapowiedziały dalsze wzmacnianie obrony i przygotowanie kolejnych sankcji wobec Moskwy. Rosyjskich ambasadorów do MSZ wezwały Belgia i Polska, ale w obu przypadkach Rosja odrzuciła oskarżenia. Poparcie działań Berlina wyraziły również Szwecja i Francja. Od początku tej agresywnej wojny jedność europejska, podobnie jak wsparcie dla Ukrainy, uległa wzmocnieniu. Mówi Jean-Noël Barrot, szef francuskiej dyplomacji. Według niemieckiej prasy podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy to mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji, a także Rosjanin pochodzący z Białorusi.
3: To jest raport w SC Rock.
1: Licealiści z Bełchatowa będą czytać na głos dziady Adama Mickiewicza. To w ramach kolejnej edycji Narodowego Czytania. Ta akcja w Bełchatowie właśnie rusza. Na miejscu o jej szczegóły pytał nasz reporter.
7: Lubicie angażować młodych ludzi.
2: Głównym celem Narodowego Czytania to jest popularyzacja najważniejszych dzieł literatury polskiej. Też takim kluczowym zadaniem, jak gdyby instytucji, które organizują, myślę, jest to, żeby angażować młodzież. Żeby ta młodzież troszeczkę może uczestniczyła w więcej w budowaniu takiej tożsamości kulturowej, ale jest to też aspekt edukacji językowej.
7: I to nie jest takie zwykłe czytanie.
2: No nie, to jest przygotowane o czytaniu prawidłowym.
7: Każdy szczegół się liczy.
2: Każdy szczegół się liczy, wypowiedź, każda interpretacja. No też dodajmy, że lektura nie należy do tych najłatwiejszych.
1: Z Edytą Jasińską, dyrektor biblioteki w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy, że Narodowe Czytanie organizowane jest już po raz 15. Finał ogólnopolskiej akcji jutro. Na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie fragmenty dziadów czytać będzie prezydent Karol Nawrocki i jego małżonka.
0: Pogoda.
1: Chmury i deszcz z niewielkimi tylko przejaśnieniami. Taka aura dziś dominuje w pogodzie. Do tego synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, a na wybrzeżu mogą pojawić się też burze. Na termometrach od 18 stopni na północy, około 22 w centrum, do 26 na południu.
0: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i humor coraz lepszy. I może ja zaproponuję po 50 przed weekendem utwór po 50. To taka nasza tradycja i może We Will Rock You, chociaż to taka niepełna 50. A niech będzie. Jak mawia moja żona, mi to już wystarczy. No to grać. Dawid Zygmunt, witaj się.

0: zabierz mnie. Proszę, proszę, weź mnie też.
1: Proszę, weź mnie też.
0: I państwo nas zabierają do weekendu i odzywacie się do kolumny i zadzwonił pan Grzegorz. To nasz stały, kochany słuchacz, wielki fan Royal Blood i zagramy dla niego zaraz nowe Royal Blood, ale wcześniej pan Grześ powie, dlaczego warto odzywać się do tego programu, panie Grzesiu.
2: Panie redaktorze, ja się cieszę, że mogę się panu redaktorowi wyrzekać, bo ja wiem, że zrobi pan z tym nic.
0: Dokładnie. I mówiąc o wymiotowaniu, pan Grzegorz posługuje się pewnego rodzaju metaforą, że w tym programie można wyrzucić z siebie to, co wam leży na sercu, a ja nic na to nie poradzę, ale bardzo, bardzo chętnie wysłucham.
2: I jest wyrzekany.
0: Dokładnie. Za pokutę proszę odmawiać. Proszę sobie w ten weekend nic nie odmawiać.
2: Fantastycznie. To jest najfajniejsza pokuta, jaką dawno nie dostałem, także tak też uczynię, panie redaktorze.
0: Odpukamy.
2: Do następnego miłego razu, buziaki, pa!
0: Pa!

0: Dzień dobry, dzień dobry, Zygmuncie. U mnie jeszcze 7 dni pracujących i urlop dłuższy. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu wszystkim.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

0: Nirvana w Esterok. Odkrywaliśmy ten zespół w podstawówce, a że to pierwszy tydzień nowego roku szkolnego, to sobie wspominam i pamiętam, jak puściłem koledze w gimnazjum piosenkę Odi Profanum Vulgus zespołu Kat i jak się jego matka o tym dowiedziała, to zabroniła mu się ze mną zadawać. Trochę rozumiem, że Kat mógł budzić wątpliwości, tym bardziej, że jeszcze nie było wtedy Skolima. Czwarty dzień września, finał pierwszego tygodnia nowego roku szkolnego. Co się dzieje ważnego, o tym za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Na początek raportu zablokowana krajowa 20 w Pomorskiem. To po zderzeniu trzech osobówek i ciężarówki w miejscowości Glincz w powiecie kartuskim. Droga w miejscu wypadku zablokowana jest w obu kierunkach, a kierowcy muszą szukać objazdów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W wypadku poszkodowana została jedna osoba. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika sprawą, zajmie się teraz sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy. Całe zajście nagrano telefonem.
4: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
3: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na policję zgłosiła się matka pokrzywdzonego chłopca oraz kobieta, która nagrała całe zdarzenie, a o dalszym losie napastnika zdecyduje sąd rodzinny.
2: To jest raport.
3: Gry zręcznościowe na oficjalnej stronie Białego Domu. To ma być promocja priorytetów władz w Waszyngtonie. I tak na przykład w pierwszej grze, która przypomina popularnego węża, gracz patroluje linię wzdłuż rzeki Rio Grande. Celem jest wyłapanie wszystkich nielegalnych migrantów. W drugiej rozgrywce trzeba zbudować mur i zatrzymać oblężenie granicy przez zombie.
2: SK Rock Sport.
3: Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Dlatego środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk zapowiada.
5: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
3: A więcej będzie można wywalczyć już jutro, kiedy zaplanowano półfinałowe spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku. Polska i Ukraina znów zorganizują piłkarską imprezę, ale tym razem Mistrzostwa Świata. O takiej możliwości w rozmowie z Politico mówi szef ukraińskiego Ministerstwa Sportu. Ukraina ma już doświadczenie w organizowaniu dużego turnieju wspólnie z Polską. Bardzo logiczne byłoby powtórzenie tego udanego rozwiązania, tak uważa Matwiej Bidny. Wskazał przy tym na jeden z mundiali po 2040 roku.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam Dawid Zygmunt.

0: To Michael Stipe w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Michael z R.E.M., który nagrał taką piosenkę do serialu Rooster. Może ktoś widział. A ja wczoraj w telewizorze oglądałem Zaginioną dziewczynę. Film sprzed ponad 10 lat. Film z Benem Affleckiem. Film z ciekawym twistem. Film, który może nas pocieszyć taką refleksją, że niektóre małżeństwa są bardziej porąbane niż nasze. No a dzisiaj w planach Szeptacz. Film z Robertem De Niro do zobaczenia na Netflixie. Opinie są różne. Sprawdzę. I kurczę, mam takie wrażenie, że poruszając tematy serialowo-filmowe zmierzam powoli do jesieni. To może jeszcze przypomnę Państwu o koncertach. W ten weekend w Toruniu festiwal Nada, na scenie m.in. Koma i Mysłowic. W Aleksandrowie Łódzkim Summer Dying Loud, to jest Młódzka, a w Gdyni bluesowo, bo tam Gdynia Blues Festival, można korzystać.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: szklana pogoda, śpiewała pani Małgosia. A osoba o imieniu Małgosia jest też na naszym Messengerze. Pozdrawiam bardzo mocno. A jest też pani Beata, która prosi o 2 bilety na film Nie patrz w dół 2. Panie Beato, nie mam takich biletów, ale pozdrawiam panią bardzo mocno. A odezwał się też Adam, Andrzej, Tomek. A gdyby ktoś z państwa chciał mi powiedzieć, jaki był ten tydzień we waszym życiu, to proszę o głosówkę. A jakie poważne wiadomości spływają na finał tego tygodnia, o tym już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Paweł Paczul.
3: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
2: Mistrzostwach Europy.
3: Tak, bo to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza

0: Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: jest Eskalok.
1: Tragedia na torach pod Oleśnicą. Od szczegółów tego wypadku zaczniemy. Dron uderzył w siedzibę ukraińskiego wywiadu w Kijowie, w raporcie Relacja Świadka. Rekordzista miał we krwi 5,5 promila. Do szpitali trafia coraz więcej pacjentów po zatruciu alkoholem.
2: Eskarok. Raport.
1: 17. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Tragedia na torach na Dolnym Śląsku. W Oleśnicy pociąg śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wstępnie wiadomo, że ofiary to matka i dziecko. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.
3: Dziecko wbiegło na to przejście i kobieta, próbując ratować dziecko, również wbiegła na tory. Niestety finał jest taki, że mamy potrącone dwie osoby, które niestety zginęły tam na miejscu.
1: Informuje Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Na miejscu jest policja i prokurator. Pociągi poruszają się jednym torem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
2: To jest raport.
1: Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa. Celem ataku był główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W wyniku uderzenia rannych zostało 9 osób. Uszkodzone zostały m.in. sufit i zewnętrzna ściana budynku. Prezydent Wołodymyr Zełenski podał, że dron został skierowany bezpośrednio na biuro szefa SBU Aleksandra Pokłada. Ukraiński przywódca zapowiedział też odwet, tu cytat, przeprowadzony w podobny do Rosjan sposób. Budynek SBU znajduje się w pobliżu kompleksu Soboru Sofijskiego, wpisanego na listę UNESCO. Eksplozja uszkodziła też zabytkowe obiekty na jego terenie. Po eksplozji fala uderzeniowa uszkodziła budynek konsystorza. To XIX-wieczny zabytek, który wraz z całym kompleksem jest wpisany na listę UNESCO. Fala uderzeniowa wybiła okna, wyrwała ramę i uszkodziła konstrukcję. Mówił jeden z pracowników. Zaatakowane obiekty znajdują się w pobliżu polskiej ambasady w Kijowie. Jak twierdzą dyplomaci, placówka w wyniku ostrzału nie ucierpiała, a pracownicy są bezpieczni. Był to już czwarty alarm powietrzny i ostrzał Kijowa w ciągu dnia. Miasto zostało zaatakowane przed wizytą specjalnych wysłanników Donalda Trumpa, która ma odbyć się w weekend. Bogusław Baksik, ścigany czerwoną notą Interpolu, twórca ArtB, ma wyrok 6 lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat. Na początku lat 2000 Baksik odsiedział już kilkuletni wyrok związany z przestępstwami, których dopuścił się na początku lat 90. Po opuszczeniu więzienia działał w spółce, która okazała się piramidą finansową. W 2020 sąd nakazał jego tymczasowe aresztowanie. 3 lata później policja w Piasecznie wystawiła za nim list gończy, a teraz szuka go również Interpol.
2: To jest raport w SC Rock.
1: W szpitalach rośnie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia alkoholem. W 2023 roku było ich ponad 19 tysięcy, w roku ubiegłym już prawie 24 tysiące. Ponad 130 takich hospitalizacji zakończyło się śmiercią. W czasie tegorocznych wakacji na oddział toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu trafiła kobieta, u której pomiary wykazały aż 5,5 promila we krwi.
4: Rekordzistą u mnie w oddziale był pacjent, który miał 8,3 promila. I to był pacjent, który już będąc zatrutym alkoholem wypił w sklepie 0,7 alkoholu wysokoprocentowego na Hejnał.
1: Mówi kierująca oddziałem toksykologii w szpitalu w Sosnowcu profesor Natalia Pawlas.
0: Pogoda.
1: A synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Są alerty pierwszego stopnia. Niemal w całym kraju ma silnie wiać, a do tego na północy intensywnie padać. Ostrzeżenia obowiązują do późnych godzin nocnych. W weekend też niestety deszczowo.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
5: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i zaraz weekend. No chyba, że już go macie, to można krzyknąć do Messengera. Jeśli ktoś mi wyśle głosówkę i się pochwali: Zygmuncie, mamy weekend, za taką głosówkę będą brawa na finał kolumny. A można też dzwonić w każdej innej sprawie. 691-613-613. Zapraszam. Mów co myślisz. Dawid Zygmunt, witajcie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Itt a Green Day w Radiu Eskarok. Tak jest! Czekamy na coś nowego od tej ekipy. A co nowego polecamy w tym tygodniu? Ode mnie dwie polecajki płytowe. Najpierw po polsku.
1: Siemanko, z tej strony Oyster Boy. Właśnie teraz wydają swoją drugą płytę pod tytułem Eskapizm i w niej zapraszam Was do swojego świata pełnego marzeń, morza, miłości i nadziei. Wszystko z dużą dozą indie rockowej, gitarowej energii. Pozdrawiam słuchaczy Eski Rock, a w szczególności słuchaczy kolumny Zygmunta.
0: Bardzo dziękujemy. Oyster Boy, gorąco polecam tę piękną duszę. A za granicą mamy nowy album Airborne. Spotkaliśmy ich na rockowiźnie i to kochane wariaty. Hello.
2: My name's Joel from Airborne. Keep on rocking, we f***ing love ya.
0: Thank you za nową płytę. Woo! A z nowych singli warto zwrócić uwagę na nowości od Marilyna Mansona, Europe, Queens of the Stone Age czy Nickelback. A ten kawałek Nickelback dobrze rokuje. Leave Me Behind. Gramy w kolumnie Zygmunta.

0: Cześć Dawid, jaki to był cudowny tydzień. Wszystko w końcu wróciło do normy. Dzieci poszły do szkoły, wstają rano. Można normalnie egzystować, puścić sobie głośniej Eskę Rock lub jakąś dobrą płytę. A tak to grali do północy, wstawali o 10, 11, a człowiek o 12 musiał wyjść do roboty. Mało tego, w tym tygodniu wtorek i środę miałem wolną, bo pracuję w takim nietypowym systemie. Także naprawdę tydzień był udany, weekend zapowiada się jeszcze lepszy. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, nara.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esce Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: Jak państwo słyszą, to jest granie na Hiszpana. Choć wyczuwam, że to określenie jest chyba niezbyt fortunne. Przepraszam bardzo, bije się w pierś. To może po hiszpańsku powiem hola, tak powiem. Hola, hola. Po hiszpańsku cześć, hola.
1: ¿Qué tal, David?
0: Hola. A to znak, że za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Będzie dużo sucharów.
4: Co ma dziewczyna, jak ją gryzie osa nad Wisłą? Bulwary.
5: A jak chłopaka ugryzie, to nie ma? Co ma chłopak, jak usiądzie na osie nad Wisłą?
3: Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
5: Czyli co, małe dziecko pachnie dobrze, a nastolatka pachnie już źle dla matki?
3: Nie, po prostu śmierdzą im już buty.
5: Dlatego tak czasami rodzice mówią pieszczotliwie, chodź tu śmierdzielu. Tak.
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
1: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. A na początek Małopolska i tragiczny wypadek w Wieliczce. Motocykl najechał na tył samochodu ciężarowego. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo reanimacji motocyklista zmarł. Droga krajowa nr 94 w kierunku Tarnowa jest całkowicie zablokowana.
6: To jest raport.
1: Koalicji rządzącej zabrakło 25 głosów. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Głosowaniu towarzyszyła burzliwa dyskusja między premierem a szefem Kancelarii Prezydenta.
7: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawom, które go dotyczą, główna postać w aferze Zonda Krypto, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
8: Nie ma żadnych dowodów. Chodzi o to tylko, żeby zasiać wątpliwości, żeby toczyć ten polityczny spektakl, który na koniec Donald Tusk przegra, dlatego że prawda nie jest po jego stronie.
1: Mówił najpierw Donald Tusk, potem Zbigniew Bogucki. A dzisiejsza próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach była już trzecią.
6: SK Rock Sport.
1: Piłkarski weekend przed nami, w niedzielę derby Londynu, Arsenal i Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym mecz mistrza Interu Mediolan z wicemistrzem Napoli. Z kolei w Hiszpanii Barcelona zagra na wyjeździe z dawną potęgą Walencją. A na naszym podwórku rusza siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 20.30 Piast Gliwice podejmie GKS Katowice, a jutro aż trzy mecze. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin. To już drugie w tym tygodniu starcie tych drużyn. We wtorek w pierwszej rundzie Pucharu Polski Motor wygrał z Legią aż 3-0. Takie zwycięstwo było nam potrzebne, nie ukrywa trener Motoru Mariusz Misiur.
9: Patrząc, że my ostatnio byliśmy takiej porażce z Piastem, czując się jakby źle, to jakby nas to podrażniło i wygraliśmy. Tak samo mam nadzieję i liczę na to, że wygrywając, taki mental i wiara w to, co robimy, będzie jeszcze na wyższym poziomie niż to ma teraz miejsce.
1: A mecz Motoru z Legią jutro o 20.15.

0: Bobby Charlton Ashcraft w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock, utwór Heavy News. I ten tytuł zawsze prowokuje mnie do przekazania Państwu jakiegoś siarczystego newsa, ale w tym tygodniu to najgłośniej było chyba o Tosi. Ta drama zdominowała sporą część internetu. Oczywiście chodzi o kontynuację filmu Nigdy w życiu i szybki skrót wydarzeń. Pani Asia mówi, że jest Tosią, na co Grochola się oburza, na co pani Dorota, czyli córka pani Grocholi, mówi, że Asia nie jest Tosią, bo to ona była Tosią, po czym pani Grochola podejmuje kroki prawne. Asia przeprasza, ale Dorota też przeprasza. I na pewno coś pobyliłem, ale to tak szybko zapiernicza. Szanowni Państwo, to tak szybko zapiernicza, tak szybko, że chyba nie tylko Stanowski powinien w tym tygodniu stracić prawo jazdy.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Reklama.

a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: Cure. Dźwięki z oklaskami i te brawa za chwilę będzie słychać lepiej i będzie aplauz dla Państwa, ale najpierw proszę się pochwalić, czy macie weekend.
1: Siemanko, siemanko, mamy weekend! Czas na wyjazd, czas na odpoczynek. Trzymajcie się, hej!
0: Wielkie gratulacje!
2: Cześć, zdobicie, uwaga, będę się chwalił. Ja dziś za kilka godzin zaczynam 2,5-tygodniowy weekend, także weekend!
0: Uhu! Brawa dla Państwa!
3: Zygmuncie, mam weekend!
0: Brawo! Gratuluję i bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja życzę dobrego weekendu. Odpocznijcie i w przyszłym tygodniu wracamy z nową mocą. Dawid Zygmunt, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Pa, pa.
4: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w

0: Kierowcy złapią się za głowę. Na stacjach benzyna niebawem przebije 8 zł, diesel dobije do prawie 9. Kradzież sieci trakcyjnej i poważne utrudnienia na kolei to w warmińsko-mazurskim. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie rozpoczęły się zawody marsjańskich łazików.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Jest drogo, będzie jeszcze drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen. Te już skoczyły o ponad złotówkę, a według ekspertów z ePetrol.pl benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr, a z kolei diesel zbliżyć się do ceny 8 zł i 90 groszy. Skąd takie ceny i co dalej? Oto dopytywał Mateusz Gołębiewski.
2: To efekt końca programu CPN i powrotu 23% VAT-u na paliwa, a także wzrostu wartości ropy na światowych rynkach. Na ceny wpływa m.in. napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i kolejne rozdziały konfliktu amerykańsko-irańskiego, co prowadzi do problemów logistycznych, m.in. w cieśninie Ormus.
3: Ropa nieubłaganie w kierunku $100 wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie $96, a więc ten poziom wysoki niestety napędza także i zmiany zwyżkowe.
2: Tłumaczy dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Analitycy ostrzegają, że trwałego odwrócenia tego trendu na razie nie widać.
1: To jest raport w SC Rock.
0: Jest data sekcji i powołany biegły. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora Witolda Płóciennika. Jego ciało znaleziono wczoraj wieczorem w lesie w Lubiewicach. Sekcja odbędzie się we wtorek. Prokuratura prowadzi sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Powołany został biegły z dziedziny medycyny sądowej, mówi rzecznik gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
4: Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Będą badane wszystkie hipotezy.
0: Wstępnie wykluczono już działania o charakterze kryminalnym. Poszukiwania zaginionego operatora trwały od poniedziałku. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci. Nawet do godziny 20 mogą potrwać utrudnienia na torach w warmińsko-mazurskiem. To po kradzieży kilkudziesięciu metrów trakcji w okolicach Pielgrzymowa. Poranny pociąg relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w to miejsce, uszkodził pantograf i zerwał jeszcze około 300 metrów sieci. W efekcie pociągi nie kursują na trasie między Działdowem a Olsztynem. Składy kierowane są na objazd przez Iławę. Policja wszczęła w sprawie kradzieży dochodzenie.
1: To jest raport.
0: Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie powstał fragment Marsa, rozpoczęły się zawody European Rover Challenge. 25 łazików marsjańskich z całego świata mierzy się tam z ekstremalnymi warunkami na Marsjardzie, czyli fragmencie Czerwonej Planety, tłumaczy Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
5: To są bardzo ciężkie konkurencje inżynieryjne, dlatego że my sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, sprawdzamy również systemy jezdne tych robotów. Dużo konkurencji jest właśnie opartych o systemy jezdne. Mamy wreszcie konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
0: Kosmiczne zmagania łazików marsjańskich potrwają do niedzieli.
6: Pogoda.
0: Piątkowy wieczór i noc pod znakiem chmur i deszczu, a na północy też burz. Do tego silny wiatr nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. Na termometrach w nocy od 13 do maksymalnie 17 stopni. Sobota też pochmurna i z przelotnymi opadami. Do tego dość chłodno od 16 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
6: Eskarok Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się dzisiejsza zapowiedź od Manic Street Preachers. Zahaczymy także rocznicowo kultową płytę systemu. No i pojawi się także nowy Johnny Marr. Eskarok. Ale zanim to wszystko, czas na nasz muzyczny zefir. Proszę bardzo, to Red Hotami. Dzisiaj rozpoczynamy nasz piątkowy radar 4 września, prawie 5 po 18. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. Dzisiaj, podobnie jak w całym tygodniu, będziemy patrzeć w dół. Albo nawet i nie.

I to jest tak piękny przykład, by nie przejmować się tymi głosami z zewnątrz i robić swoje. W końcu BBC początkowo tę kompozycję umieściło na czarnej liście. Z powodu kontrowersyjnej przeszłości zespołu The Stranglers nie chcieli go puszczać na antenie. Mało tego, szefowie wytwórni, drodzy państwo, walczyli o to, żeby ta kompozycja została zablokowana. I kiedy okazało się, że ten utwór zaczął żyć własnym życiem w innych rozgłośniach, a słuchacze oszaleli na jego punkcie, i kiedy okazało się, że właśnie Golden Brown doczłapał się do drugiego miejsca brytyjskich list przebojów, no to nagle pojawiły się gratulacje z wytwórni, a BBC już miało... Właściwie już nie miało żadnego wyjścia, trzeba było po prostu to grać. Bill Morrison, drodzy państwo, gitarzysta brytyjski związany z Billym Idolem, też nie miał wyjścia. Kiedy zaczął tworzyć swoją najnowszą solową płytę Hollow, miał w głowie tylko jednego wokalistę, który mógłby się pojawić w jego kompozycji, jakże punkującej. No i się udało. Faktycznie ten wokalista się pojawił, a ten wokalista to Dexter Holland z formacji The Offspring i to on pojawił się na najnowszej płycie solowej gitarzysty Billego Idola. To pan Billy Morrison i Never Gonna Change.

I jeśli to jest amerykańskie arcydzieło, no to trzymajcie się mocno, bo przed nami brytyjski zespół z uznawanym za absolutnie piękne dzieło albumem The Holy Bible od zespołu Manic Street Preachers. To była bardzo ważna płyta w historii tego brytyjskiego zespołu. To był surowy album, artystyczny dokument psychicznego rozpadu człowieka. W końcu to historia i trochę testament pana Edwardsa. Ja już kilkukrotnie na antenie Jański Rok w Radarze mówiłem o tej historii, która moim zdaniem powinna być zekranizowana, bo kiedy gitarzysta rytmiczny tego zespołu, pan Edwards, pisał tak naprawdę teksty na tę płytę, był wtedy w okresie bardzo trudnym psychicznie dla siebie. I co ważne, zaledwie kilka miesięcy po premierze tego kultowego albumu, nagle pan Edwards zaginął bez śladu i od tego 95 roku nikt nie wie, co się stało z tym człowiekiem. Natomiast ta płyta stała się jego artystycznym testamentem, trochę takim pożegnaniem, bo słuchając tej płyty, obcuje się bezpośrednio z zapiskami człowieka stojącego na krawędzi przepaści. I to czuć, i to słychać. Zresztą a propos tej płyty, właśnie Nicky Wire, czyli basista zespołu Manic Street Preachers, zapytany o ten krążek, powiedział, cytując: The Holy Bible to płyta, która wciąż potrafi mnie przestraszyć. Jest próbą zajrzenia w głąb ludzkiej duszy. I ta płyta, drodzy państwo, zostanie wydana jeszcze raz w wersji live, dlatego że panowie 20 lat po wydaniu tej płyty postanowili w londyńskim Roundhouse zagrać kilka koncertów. I pokłosiem tych kilku koncertów będzie płyta, która pojawi się 23 października. The Holy Bible Live. Dostaniemy także film The Pure Be Vigilant Behave. I to wszystko, drodzy państwo, już 23 października. Wracać już nie będę do tych historii, smutnych historii powstawania tej płyty, ale musicie przyznać, że to była płyta, która odmieniła oblicze tej brytyjskiej formacji. To She's Suffering, właśnie z płyty The Holy Bible.

0: Jak wam się słucha nowej wokalistki Soundgarden? Ja wiem, że wsadziłem teraz kij w szprychy, ale zanim o Soundgarden, to drodzy państwo, słuchamy genialnej płyty The Pretty Reckless, bardzo osobistej, trochę nawiązując do Manic Street Preachers, chyba najbardziej osobistej w karierze tego zespołu. To piąty studyjny album, który pojawił się pod koniec czerwca. To był piękny prognostyk zbliżających się wakacji. Teraz już jest po wakacjach i za 5 dni pani Taylor Momsen z formacji The Pretty Reckless pojawi się u boku Soundgarden przy okazji pojawienia się w przerwie meczu otwierającego sezon NFL drużyny Seattle Seahawks. I przyznam szczerze, że wielu pyta, czy to jest już taka permanentna zmiana i pani Taylor Momsen to stała się nową wokalistką Soundgarden, czy to tylko taka jednorazowa, muzyczna przygoda.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Są tacy, którzy ironicznie podchodzą do swojej muzyki, tak jak formacja Blur, która stworzyła ironiczną parodię amerykańskiego grunge'u i rocka alternatywnego lat 90. Panowie, mówiąc w skrócie, po prostu postanowili wyśmiać ówczesną modę na te hałaśliwe i depresyjne grunge'owe granie ze Stanów Zjednoczonych. No, można ironicznie podchodzić do swojej twórczości, albo jak Johnny Marr przy okazji swojej najnowszej kompozycji It's Time z jego najnowszej płyty, która 2 października powiedział, że to jest kompozycja, która jest jednocześnie jego sposobem na śpiewanie o pewnych problemach tego świata, ale jednocześnie na odnalezienie w idealizmie ducha sprzeciwu. Jak mówi, chciałem, żeby tekst dorównał energii muzyki, ale tak naprawdę opowiada o przeciwstawianiu się cynizmowi i korupcji. I o tym właśnie na najnowszej swojej płycie The Age of Everything śpiewa Johnny Marr.

0: są takie utwory i płyty, które na zawsze już wejdą do muzycznego kanonu. I tak jest także z tą płytą, płytą Toxicity, która ukazała się, uwaga, 4 września 2001 roku. To już 25 lat. I z tej okazji panowie postanowili wydać jubileuszową edycję, która dostępna będzie w oficjalnych sklepach zespołu, która ma zawierać oryginalny album oraz dodatkowy 7-calowy singiel z utworem Johnny. To jest, drodzy Państwo, kompozycja, która wcześniej dostępna była jedynie jako bonus na rzadkich wydaniach tej kultowej płyty Toxicity z 2001 roku. Myślę, że bardzo piękny ukłon w stronę każdego fana System of a Down.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: To miał na myśli trener Nikt Nie Widział, jak mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
4: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście.
5: Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
6: Po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
5: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane, co?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują.

0: wszystkie szerokowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż ESG Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. ESGarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w ESC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama. ESG Rock. Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy dzisiejszej premiery od Simple Minds. Sprawdzimy, z jakim sukcesem mierzy się obecnie Ozzy Osbourne. Pojawi się też oficjalne oświadczenie basisty Jemu. A i do kina was wyślę. Ale zanim to wszystko, sięgnijmy po kompozycję, która by nie powstała, gdyby pan Billy Idol nie pojawił się na pewnej szampańskiej imprezie w Nowym Jorku, i to z zespołem The Rolling Stones. A tak po latach panowie zgodzili się, dogadali, no i powstało Rebel Yell. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam. Do 21:00 to nadal nasz piątkowy radar.

myślę, że wielu fanów tej kultowej płyty, ale także w ogóle formacji Arctic Monkeys chciałby, by ten zespół był dużo bardziej aktywny. Może tak aktywny jak Simple Minds, czyli zespół, który właściwie 4 lata temu zaskoczył nas płytą Direction of the Heart. Później pojawił się dokument, książka, genialna trasa koncertowa z największą publicznością od połowy lat 80. Można powiedzieć, że muzycy zespołu Simple Minds no nie próżnowali przez ostatnie 4 lata, a teraz nie będą próżnować także przy okazji pracy nad nową płytą. Płytą, która 29 stycznia będzie miała swoją premierę. No i drodzy Państwo, sami muzycy tego zespołu, jak chociażby wokalista tych dźwięków, pan Jim Kerr, powiedział, że wybrali tytuł Sacrosanct, ponieważ po niemal 50 latach wspólnego pisania piosenek, tworzenia muzyki, przestało być dla nas po prostu pracą to wszystko, czy karierą. Jak mówią, dziś jest czymś znacznie ważniejszym, bliskim i zdecydowanie bliższym naszej wierze. Dlatego, drodzy Państwo, ja wierzę w to, że ten najnowszy singiel, który dzisiaj ma swoją światową premierę, no przyczyni się do tego, że formacja Simple Minds pojawi się jeszcze bliżej przy okazji naszej świadomości, bo moim zdaniem ten singiel jest bardzo udany. To Beginner Boys i dzisiejsza premiera od Simple Minds w SC Rock.

I to musiały być pewnie słowa bębniarza strachów na lachy, kiedy pomyślała a propos swojego zdrania i swojego stanu zdrowia, że chyba nie warto, drodzy Państwo, nadal w tym tkwić. Dlatego dzisiaj już go nie ma w piżamie Piorno, dzisiaj go nie ma w strachach na lachy, o czym informowaliśmy w ostatnich dniach także na antenie Eskirok w Radarze. No i czekamy na nową postać, która zastąpi dotychczasowego bębniarza. Natomiast jak już jesteśmy przy jakichś ważnych wydarzeniach, to nie wiem, czy Państwo widzieliście wystawę Ozziego Osborna w Birmingham Museum and Art Gallery, która od momentu otwarcia przyciągnęła prawie, uwaga, 800 tysięcy zwiedzających, jak dzisiaj poinformowano. Przypominam, że tak naprawdę oficjalnie otwarto to muzeum i tę wystawę 25 czerwca ubiegłego roku. Bezpłatną wystawę odwiedziło właśnie niemal 800 tysięcy osób, jak dzisiaj poinformowano. Na prośbę zresztą publiczności jej termin został dwukrotnie wydłużony, ale już nie będzie takiej zmiany. Zresztą, jak dzisiaj napisali organizatorzy, w związku z tym, że wystawa ostatecznie zakończy się, uwaga, 27 września, chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy jeszcze jej nie odwiedzili, jak również tych, którzy ją już zobaczyli, żeby ponownie mogli ją odwiedzić, tak jak no, najlepiej wykorzystać ten czas, przynajmniej jeśli chodzi o ostatnie tygodnie. 27 września to będzie ostatni czas, kiedy będzie można podziwiać ten wyjątkowy obraz historii Ozziego Osborna, a dzień Ozziego w 2027 się oczywiście odwiedzi i się odbędzie. Sharon Osborne już powiedziała, że zaprasza wszystkich na odwiedziny do Birmingham, ponieważ plan już powoli powstaje. A skoro zahaczamy o Ozziego,

0: to jest ten magiczny moment, na który mocno czekaliście, kiedy wysyłam was do kina Cinema City na film producentów Obsesji. Chodzi o film Nie patrz w dół 2, który dzisiaj ma swoją polską premierę. Chodzi o dwie przyjaciółki, które walczą o życie, uwięzione setki metrów nad ziemią w górach Tajlandii. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wszystko się skończyło, koniecznie wyślijcie nam prywatną wiadomość na Facebooku Eski Rock. Podwójne zaproszenia na film Nie patrz w dół 2 czekają na was.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobić, to stwierdzić, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

przyznam, że jestem ostatnią osobą, która by ludziom zaglądała do ich chorób, ale skoro pan Benno, czyli basista formacji Jam, postanowił publicznie zdementować dzisiaj te plotki, które krążą na temat jego stanu zdrowia, no to warto także publicznie na antenie Eski Rock o tym wspomnieć. Sam muzyk stanowczo dzisiaj zaprzeczył doniesieniom, jakoby jego nieobecność na koncertach była związana z chorobą Alzheimera lub demencją. Jednocześnie wyjaśnił, że wydarzenia, które miały miejsce w jego życiu na przestrzeni ostatnich kilku lat, doprowadziły go do głębokiej depresji oraz załamania nerwowego. Powiedział, że od listopada ubiegłego roku jest pod fachową opieką specjalistów i dochodzi powoli do siebie. Zdrowia, panie Benno, no i czekamy na te piękne koncerty, także z pana obecnością. To Linkin Park, to Fate.

0: I tak dla przypomnienia, to zespół, który wciąż poszukuje wokalisty. Co prawda panowie twierdzą, że się nie spieszą i wcale się nie dziwię, bo w czasie tego poszukiwania między innymi basista zespołu Skid Row, pan Rachel Bolan, zdążył wydać swoją solową płytę. Natomiast rodzi się pytanie, czy to wokalista, czy może wokalistka, bo kiedy słyszeliśmy ładnych kilka miesięcy temu panią Lizzie Hale z formacji Hailstorm, która pojawiła się jako wokalistka formacji Skid Row, no to niektórym zaświeciły się oczy, że taka możliwość też jest na stole. Tylko pytanie, czy panowie Skid Row widzą taką możliwość na tym stole?
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jaki dźwięk wydaje Straż Pożarna? A jaki dźwięk wydaje Straż Pożarna na koncercie?
3: Jak już wspólnie ustaliliśmy wcześniej, spotkasz strażaka, łap go za węża.
4: Z Tytanikiem jest trochę tak jak z małżeństwem. Dopiero co wyruszyłeś w rejs, prawda? A wiesz, że zmierzasz ku katastrofie.
5: Boże, jakbyśmy za tym tęsknili.
2: Czy w trakcie tej przygody też miałeś tak, że ona leżała, ty ją malowałeś, kupiłeś jej ten wielki klejnot.
3: Tak było, plułem pod wiatr, tak, te rzeczy.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno.

0: by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
2: SK Rock Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zespół KISS będzie miał powody do świętowania. Posłuchamy także dzisiejszej nowości od formacji Airborne. Ale zanim to wszystko, czas na hymn klasy robotniczej, jak ten utwór określił lata temu pan John Bon Jovi. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania w Radarze.

To jest SK Rock.

I kiedy Paul Simon, połowa duetu Simon and Garfunkel, usłyszał tę interpretację Disturbed, był zachwycony. Wysłał nawet Davidowi Draymanowi wiadomość z gratulacjami, pisząc, że to potężne i poruszające wykonanie, które autentycznie go zachwyciło. No nic dziwnego, bo w końcu w studiu emocji nie brakowało. David wyznał, że podczas nagrywania tej wokalizy, no i kolejnych wersji tego utworu, autentycznie walczył ze łzami. No ale z drugiej strony to też było dla niego wyjście ze strefy komfortu. W końcu ten wokalista wyznał, że przez długi czas uciekał od czystego, melodyjnego śpiewu i skupiał się na przesterowanym, gardłowym growlu, takim typowym dla Disturbed, ponieważ to nagranie tej piosenki no, wymagało od niego ogromnej odwagi, no i zmiany tego wokalnego podejścia. W takim razie sprawdźmy, jak swoje muzyczne podejście aktualnie zmienia zespół U2 przy okazji swojej najnowszej płyty.

to jest niesamowite, że zespół, który już nie istnieje od kilku lat, odnosi takie sukcesy. Przypominam, że formacja Kiss kilka lat temu wyprzedała całkowicie swój katalog muzyczny. Dzisiaj Gene Simmons, który jeszcze pojawia się na scenie, musi występować nie jako Kiss, nie może pojawiać się także z tym całym make-upem kojarzącym się z formacją Kiss, ale może grać jeszcze numery tego zespołu. Niemniej Kiss dzisiaj osiągnęło najwyższą pozycję na liście najlepiej sprzedających się albumów w Stanach Zjednoczonych i to od ponad kilkunastu lat. I to wszystko, drodzy Państwo, dzięki ich najnowszej płycie Destroys Anaheim 7-6. Polecamy bardzo serdecznie, bo to jest lekkie podsumowanie tych występów na stadionie z sierpnia 76 roku. No i jak słychać, fani byli dosyć mocno stęsknieni za tego typu dźwiękami, skoro ta płyta zawędrowała tak wysoko. Rodzi się tylko jedno w tym momencie już dla mnie pytanie, bo ja wiem, że już teraz z nami w tle dźwięki od zespołu Korn. A to oznacza, że Korn, który pracuje nad nową płytą, no właśnie, pracuje. A skoro pracuje, to pytanie, kiedy ta praca się skończy i kiedy my dostaniemy następcę płyty Requiem sprzed kilku lat.

0: panowie mówią o połączeniu potężnych stadionowych hymnów, jak mówią o mocnych gitarowych riffach, o wielkich melodiach i bardziej osobistych, refleksyjnych momentach, to myślę, że nie tylko te dźwięki, ale także ta wielka zapowiedź, to dobra zapowiedź przed krążkiem Everything Under the Sun. To tak w oczekiwaniu oczywiście na nową płytę od Nickelback.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

A skoro już tak muzycznie dokładamy do pieca, to pochylmy się także nad nowością, nad szóstym studyjnym albumem formacji Airborne, nad płytą tytułową, która dzisiaj ma swoją premierę. Muzycy zapytani o to, dlaczego ta płyta nazywa się tak samo jak zespół, pan Ryan, czyli perkusista, powiedział, że krążek ten destyluje wszystko, czym jest Airborne i co kocha w rock'n'rollu. Pan Joel, który jest liderem tego zespołu, porównał tę płytę do rakiety, którą długo budowali, napełnili paliwem i w końcu odpalili, a recenzenci dodają, że oczywiście zauważają, że choć porównanie do AC/DC jest wieczne, jeśli chodzi o formację Airborne, to ta płyta, dzisiejsza premierowa, brzmi najbardziej tożsamościowo w całej ich karierze. A to oznacza, że warto jest posłuchać tych wyjątkowych nowych dźwięków od Airborne. To Here She Comes w SC Rock.

0: I tymi pięknymi dźwiękami od ONA kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18. Z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Droga 66 w SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

czwartek, ale nie wczoraj, tylko tydzień temu w warszawskim klubie Niebo wystąpił gość, na którego koncert czekałem kilkanaście lat. Od czasu, kiedy jego głos po raz pierwszy usłyszałem w ścieżce dźwiękowej do serialu Sons of Anarchy. The White Buffalo. To był jego drugi koncert w Polsce, jednak na pierwszy, który zresztą odbył się 11 lat temu, nie udało mi się dotrzeć. Dziś postanowiłem, że dla tych z Państwa, którzy byli na tym koncercie, nieco postaram się przedłużyć to doświadczenie live, a dla tych, którzy nie byli, postaram się pokazać, jakim koncert The White Buffalo jest niesamowitym przeżyciem. Ale żeby nie kopiować tego, co wydarzyło się w Warszawie tydzień temu, zagram dziś tylko kilka numerów, które znalazły się w setliście w niebie, ale wszystkie utwory White Buffalo, które dzisiaj zabrzmią, będą utworami live. Za nami numer, który w niebie wybrzmiał, Into the Sun, tym rozpoczęliśmy dzisiejszą drogę 66, a przed nami kolejny numer, który również na tej niebiańskiej setliście się znalazł. To Joe and Jolene. Łukasz Szaciłowski, dobry wieczór Państwu, witam w drodze 66.

0: to The Pilot, w drodze 66 to The White Buffalo. Dziś gramy tylko The White Buffalo, a to dlatego, że nieco ponad tydzień temu, w czwartek, 27 sierpnia, The White Buffalo wystąpił w warszawskim klubie Niebo. The White Buffalo to Jake Smith, urodzony w Oregonie i wychowany w południowej Kalifornii wokalista, autor tekstów i gitarzysta, a także nominowany do nagrody Emmy, niezwykle płodny twórca poruszających historii opowiadanych poprzez muzykę. Żeby oddać klimat, ale jednocześnie nie zepsuć Państwu zabawy, tylko 6 z dzisiejszych 12 numerów to numery, które zabrzmiały na koncercie w warszawskim Niebie. Generalnie zasadnicza część koncertu to było 17 kawałków. Do tego dwa utwory na bisy, czyli prawie 2 godziny i 19 kawałków niesamowitej muzycznej uczty. No to jeszcze jeden numer, który w tym secie się pojawił, bo poprzedni, The Pilot, to jest kawałek, którego w Warszawie The White Buffalo nie zagrał. Teraz, Oh Darling, What Have I Done?
1: All right, we ready?

Droga 66 w SC Rock. They're too polished for words.

Well, the dream is over.

I Am The Light. To The White Buffalo w drodze 66. Dziś The White Buffalo gości u nas, dlatego że niedawno zagrał w Warszawie koncert 27 sierpnia w warszawskim klubie Niebo. No i to była naprawdę niesamowita muzyczna uczta. Postanowiłem, że dziś będę prezentował Państwu kawałki live i sięgnąłem po nie na płytę zatytułowaną A Freight Train Through the Night. To jest wydawnictwo z 2024 roku, premierę miało 4 października i to jest pierwszy oficjalny album The White Buffalo koncertowy. Sam artysta o tym albumie powiedział tak. Ta płyta obejmuje całą moją karierę, ponad 20 lat pisania i wykonywania utworów. Spośród ponad setki piosenek wybraliśmy zarówno te, które napisałem mając 20 kilka lat, jak i te powstałe całkiem niedawno. Zdecydowaliśmy się na utwory uwielbiane przez publiczność oraz mniej oczywiste kompozycje, by tchnąć w nie nowe życie. Ten album oddaje wszystkie emocje i pasje towarzyszące występom na żywo. Jest niezwykle sugestywny i autentyczny w sposób, którego nie da się osiągnąć w studiu. Materiał na A Freight Train Through the Night zarejestrowano 1 i 2 marca 2024 roku w klubie Belly Up w San Diego. A tytuł zaczerpnięto z wersu piosenki How the West Was Won. Ten tytuł i ta piosenka oddaje ducha koczowniczego życia i nocnych tras muzyka, a także bezkompromisowe podejście zespołu do występów na żywo. Tyle notatka prasowa na temat tej płyty, no to teraz posłuchajmy utworu, od którego ten album wziął swój tytuł. How West Was Won i The White Buffalo w drodze 66.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Będzie dużo sucharów.
2: Co ma dziewczyna, jak ją gryzie osa nad Wisłą? Bulwary.
3: A jak chłopaka ugryzie, to nie ma?
4: Co ma chłopak, jak usiądzie na osie nad Wisłą?
1: Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
3: Czyli co, małe dziecko pachnie dobrze, a nastolatka pachnie już źle dla matki?
1: Nie, po prostu śmierdzą im już buty.
5: Dlatego tak czasami rodzice mówią pieszczotliwie, chodź tu śmierdzielu. Tak.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Droga 66 w SC Rock.
9: All right, let's sing our little hearts out with this one, okay? Or our big hearts.

0: pięknego.
1: Wish It Was True to The White Buffalo w wersji na żywo w drodze 66 w SC Rock. Dziś poniekąd wspominamy sobie koncert The White Buffalo sprzed nieco ponad tygodnia z Warszawy, ale sięgamy po utwory zarejestrowane w marcu 2024 roku specjalnie na potrzeby płyty A Freight Train Through the Night. Nasze koncerty różnią się od nagrań studyjnych. To czysta, surowa energia, bez podkładów, bez autotuna i bez dążenia do perfekcji. To my we trzech, dający z siebie wszystko i prezentujący się w swojej najbardziej autentycznej formie. To oczywiście słowa Jake'a Smitha, czyli The White Buffalo, a oprócz niego w składzie koncertowym zespołu The White Buffalo występuje Christopher Hoff na basie, instrumentach klawiszowych i gitarach oraz Matt Lynott na perkusji. Jake Smith dodaje również, że na ten album przygotowaliśmy zupełnie nową, autorską aranżację utworu House of the Rising Sun. Chciałem stworzyć ostateczną wersję, która byłaby w pełni nasza i oddawała nasze brzmienie, stanowiąc też świeżą alternatywę dla wersji znanej z serialu Synowie Anarchii, czyli Sons of Anarchy. Te wersje z serialu grałem już dla Państwa w drodze 66. Gdybyście Państwo mieli ochotę po nią sięgnąć, proszę szukać na skrock.pl w zakładce podcasty. Tam do znalezienia są wszystkie odcinki drogi 66. No a my teraz słuchamy właśnie tego House of the Rising Sun w wersji, jak to The White Buffalo powiedział, ostatecznej.

DB Guns and Dirt Bikes. To kolejny utwór live zespołu The White Buffalo, a to dlatego, że The White Buffalo tydzień, jeden dzień temu zagrał w warszawskim niebie. Gdybyście Państwo mieli ochotę go jeszcze złapać w Europie, no to właśnie teraz gra na festiwalu Once in a Blue Moon w Holandii, w Den Haag, a jutro w Groningen, również w Holandii. Później chłopaki wracają za wielką wodę, przed nimi seria koncertów w Kanadzie, to w październiku, a w listopadzie będą grać trasę po Brazylii, po to tylko, żeby 5 grudnia wrócić na trasę do Stanów Zjednoczonych. Sam Jake Smith natomiast obiecał wszystkim, którzy byli na koncercie ze sceny, że na kolejny koncert z The White Buffalo w Polsce nie będziemy musieli czekać kolejnych 11 lat. Trzymamy za słowo. No to teraz mój ukochany numer The White Buffalo, który w cudownej wersji zabrzmiał ze sceny warszawskiego nieba i który w cudownej wersji live znalazł się również na płycie A Freight Train Through the Night. Come Join the Murder.

Miniony czwartek, nie ten wczoraj, ten tydzień temu, wiedzą, że podczas wykonania tego kawałka Jake Smith na scenę zaprosił Agatę Karczewską, czyli dziewczynę, która ze swoim zespołem grała jako support przed The White Buffalo. I ten numer, I Get You, wykonali w duecie, oczywiście w towarzystwie reszty zespołu The White Buffalo, i to był absolutnie genialny duet. Jeśli Państwo mi nie wierzą, proszę sprawdzić w internecie, na Facebooku i w ogóle na socialach Agaty na pewno fragmenty tego występu Państwo znajdą. No i w ten oto sposób, proszę Państwa, dobrnęliśmy praktycznie do końca dzisiejszej drogi 66. Zanim jednak się pożegnamy i zanim zagram jeszcze jeden numer The White Buffalo, przypomnę tylko, że przez cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrock.pl. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski, dziękuję Państwu za dzisiejszą drogę 66, no i zapraszam na kolejną, ta już za tydzień, w piątek o 21. A na koniec numer, który zabrzmiał jako pierwszy z dwóch utworów, które The White Buffalo zagrał na bis. I ten numer zagrał sam, wychodząc na scenę tylko z gitarą. Highwayman.

0: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00.
1: ESCRO.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.